daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: dzisiaj już oficjalnie możemy ją przywitać. Możemy przywitać jesień.
1: A możemy jej powiedzieć, żeby wyszła? I poszła tam skąd
0: możemy
1: przyszła?
0: Jej powiedzieć też inne słowa, ale nie możemy tego puścić na antenie.
2: Ale na pewno możemy przywitać was i od razu pytamy, jaka praca nie śpi, ekipa? Dajcie znać, niech się pozdrowią kierowcy z piekarzami,
0: betoniarzami,
2: florystami, żołnierzami,
0: skutnicy.
2: Napisz, jaka praca nie śpi, co robisz i jesteśmy z ciebie bardzo dumni.
1: A tak naprawdę to chcemy, żebyś nam nagrał głosówkę, bo tak. Chcemy się z wami usłyszeć tak. O poranku, bo jesteśmy z was mega dumni, że jesteście od samego rana na nogach i że my wam możemy w tym porannym zawodzie towarzyszyć.
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max, gdzie pracujesz i dlaczego nie śpisz o tej porze.

0: Niby przyszła jesień, niby nie wszyscy ją chcą, ale za to jakie numery nam przyniosła nowa Lost Frequencies i jego para i w RMF Max jeszcze przed 6 dla was.
1: Jeszcze jedna głupia sprawa, muszę wam powiedzieć, bo się kończy wrzesień, nie? A mi zostało za dużo wejść na siłownię w miesiącu.
0: No, i zaoszczędziłem.
1: No nie wiem, no jest, zostało chyba 7 dni do końca, ja mam 8 wejść, także...
2: Ale pewnie jak kupowałeś tę kartę, nie? To oczywiście nie, no 8 wejść to pewnie za mało. Zobaczymy, no.
1: Ale byłem na siłowni.
0: No tak, byłeś myślami, to najważniejsze na tej siłowni.
1: Myślami byłem na siłowni, no.

0: Co można powiedzieć, kiedy leci tak dobra Rihanna SM w RMF Max od rana? Wstawaj, nie udawaj.
1: Już za chwilę będziemy się wszyscy witali, będziemy się wszyscy poznawali, bo czas rozwiązać naszą zabawę. Jaka praca nie śpi o tej porze, ale najpierw rozwiążmy najważniejsze informacje poranne.
2: Tak jest, będzie flash przy tej okazji. Prognoza pogody to wszystko dla was już teraz punktualnie o 6 w RMF Max.
3: Czas na flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański. Zaczynamy. Czy budowa metra w Bydgoszczy ma sens? Na to pytanie odpowiada raport Centrum Unijnych Projektów Transportowych, który został wykonany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Dokument przejrzała Monika Jędrzejewska.
4: Z dokumentu wynika, że korzyści płynące z budowy metra w Bydgoszczy byłyby niewielkie, a stopień zasadności takiej inwestycji jest porównywalny z budową metra w Białymstoku, Lublinie czy Rzeszowie. Autorzy opracowania wskazują, że metro w Bydgoszczy nie poprawiłoby bezpieczeństwa ani nie zmniejszyłoby korków, choć przyznają jednocześnie, że największe bydgoskie problemy komunikacyjne to właśnie korki i niedobór infrastruktury przesiadkowej.
3: Informowała nasza reporterka.
5: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
3: Bydgoszcz dołącza do kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Cel jest jeden: zwrócenie uwagi na przemoc wobec niepełnoletnich, zapowiada wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemerling.
6: Kampania, którą rozpoczynamy, jest kampanią niesłychanie ważną. Przemoc wobec dziecka nie zawsze pozostawia ślady. Czasami jest to uderzenie, ale czasami jest to krzyk, wyzwisko, groźba, upokarzanie, kontrolowanie, izolowanie czy ignorowanie potrzeb dziecka.
3: Przemoc wśród dzieci i młodzieży to duży problem. Statystyki są alarmujące.
7: Ze statystyk Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w zeszłym roku 16% dzieci doświadcza przemocy seksualnej z kontaktem i bez. 67%, prawie 70% dzieci doznaje hejtu i przemocy rówieśniczej, ale niestety co trzeci dorosły dalej akceptuje karanie dzieci.
3: Tyle kujawsko-pomorska kurator oświaty Grażyna Dziedzic. Nawet 5000 zł dla najzdolniejszych uczniów z Bydgoszczy i regionu. Teraz o marszałkowskich stypendiach. Szczegóły zna Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
8: W tym roku wsparcie finansowe trafi do 1500 najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów regionu. Wnioski można składać do końca września. Stypendia będą przyznawane w ramach dwóch programów: Prymusi Pomorza i Kujaw 2 oraz Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza. Miesięczne wsparcie wynosi od 300 do 500 zł i wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego.
3: Wiecie, co spakować, gdy szybko trzeba będzie opuścić dom? Tego będzie można nauczyć się podczas bezpłatnych warsztatów organizowanych przez PCK w Bydgoszczy. Zapisy zostały przedłużone do końca listopada.
9: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać, ale też bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy właścicieli firm, którzy chcieliby na przykład przeszkolić swoich pracowników, może dyrektorów jakichś urzędów, może na przykład dyrektorzy szkół chcieliby przeszkolić swoich nauczycieli. To będą szkolenia zarówno dla osób indywidualnych, które się zapiszą, ale także dla większych grup.
3: Zapowiada Tomasz Okoński, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału okręgowego PCK w Bydgoszczy.
1: 6:02. Dzisiaj w kalendarzu jest, który to dzisiaj jest? 23 września i sobie wyliczyliśmy właśnie, że 99 dni pozostało tak, do końca roku.
10: Także jak ktoś czekał na studniówkę, to już jest spóźniony.
1: No, a my byliśmy tak leniwi przy okazji, żeby wam to przekazać i tak to odkładaliśmy, że...
10: jeden dzień.
1: To wtedy
10: czy w tamtą, ale jesteśmy z wami cały czas.
1: Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj, to jest poranek w RMF Max. Filip Kliber.
10: Mateusz Marek.
1: Karola Kowalska. Chodź tu już możesz, bo Dracula jest.

0: Tak właśnie brzmi pierwszy dzień jesieni. 9 minut po godzinie 6 z Swedish House Mafia w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: A my pytaliśmy was, jaka praca nie śpi. Jest sporo takich ludzi i są z tego dumni. I bardzo dobrze, my właśnie wszystkich zbieramy na antenie RMF Max, żeby się poznali.
4: Let's go.
5: Siemaneczko wszystkim. No kto może nie spać o tej godzinie? Tylko piekarze. Wszystkiego dla was co najlepsze w pierwszym dniu jesieni i najsmaczniejszego śniadanka, bułeczek i chlebka. Pozdrawiam serdecznie.
4: Najlepsza informacja od piekarzy jest taka, dostaliśmy ją poza anteną, że to już jest sezon na co?
3: Ja,
4: na cynamonki!
3: Nareszcie!
6: Dzień dobry i cześć wam wszystkim. No ja nie śpię o tej porze, bo pracuję na produkcji, tworzymy routery do internetu.
3: Kurczę, na trzy zmiany produkować routery, to ile jest tego internetu na świecie, że to trzeba tyle ogarnąć?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Gdzie się piekarz spotka z routermajstrem, jak nie na antenie RMF Max?
0: Tylko tutaj, tylko u nas, tylko kochaj mnie, to Zalia w RMF Max.

0: Ale to jest nuta, to jest Robin Schulz w RMF Max, 16 minut po godzinie 6 i będzie tego więcej, zostańcie po to koniecznie z RMF Max.
1: No i słuchajcie, producent tego leku takiego na otyłość, na pomaganie Ozempiku stracił pozycję lidera, jest teraz tych leków dużo więcej, jest dużo większa konkurencja, no ale za to szykuje lek na łysienie.
0: Ten łysień, sam producent.
1: Wyobraźcie sobie, tak.
2: Wow,
1: tak.
2: To jak tak dalej pójdzie, to znajdą coś skutecznego na przetłuszczone włosy. Może.
1: A to nie jest po prostu szampon? Chociaż nie, ja jestem łysy, to nie wiem.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
7: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
6: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
12: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
11: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
14: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
15: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
16: I po reklamie.

0: cześć, tu Brytka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: żeby mieć jeszcze lepszą środę. Sugar Babes i Push the Button o równo godzinie 6.30 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: To my teraz wciskamy przycisk i startujemy z naszą ulubioną zabawą po godzinie 6, czyli zabawą...
0: Ja nie wiem, co on to zmieści. Wypadły ci klucze.
3: Moje klucze, słuchajcie.
4: Gdzie są moje klucze?
3: No dzisiaj jest to zabawa trochę bardziej skomplikowana niż na co dzień, bo dzisiaj są schowane gdzie? No sami posłuchajcie. Poczekajcie, musimy jeszcze to nagrać, żebyście zobaczyli to na Instagramie Poranek RMF Max, tam nas możecie też podglądać. Za chwilę wrzucimy rozwiązanie zagadki wizualne, a tymczasem wy możecie na Messengerze albo na Instagramie RMF Max pisać nam, gdzie Matełko dzisiaj schował swoje klucze.
4: W tej zabawie nie chodzi o dobre odpowiedzi, tylko o jakiekolwiek, więc zaskoczcie nas swoją fantazją. Jest dzisiaj temat, powiedzmy, jesienny, no.
0: Moi drodzy, nagrywajcie nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max. Pamiętajcie, tutaj nie ma złych odpowiedzi. Gdzie Matełko dzisiaj schował klucze? Czekamy na wasze głosówki. Nie ma złych odpowiedzi. Dobra, zostaw już to, zostaw.
3: Nie, ja to chcę jeszcze nakręcić.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jako się zmieścił w ogóle do studia, nie? Dobra, Oskar z tym wlatuje.

0: Colors i Prima Donna, nowość w RMF Max na 21 minut przed godziną 7. A widzicie, od samego rana u nas nowości, ale też od samego rana u nas zabawy. Otwórz to. Dokładnie, to jest dźwięk tego, w czym dzisiaj zostały schowane klucze. O, proszę
1: bardzo. No teraz jest łatwiej.
0: I właśnie w tym dzisiaj Mateuszko schował klucze, a to jakie wy macie propozycje, te, które spływają na naszego Instagrama i Messengera, posłuchajcie sami.
1: Halo?
0: A, bo tutaj, ja już wiem co.
1: Już mówimy, co powiedzieliście.
2: Schowane są w dyni, pozdrawiam.
0: No, w dyni? Nie!
1: Ale
0: no.
1: Była podpowiedź, że jesiennie, więc prawie.
0: No i do tego jeszcze mamy schowane klucze w innej propozycji, która brzmi...
3: Klucze są schowane w wydrążonej dyni.
4: To są naprawdę dwie same propozycje.
0: No właśnie, no jakby nie patrzeć, nie?
4: Ale uwaga,
0: ale poczekaj.
5: Mateuszko zostawił klucze w drzwiach. Tak jak ja dzisiaj.
4: Oh, I feel you, bro.
1: Okay.
4: Przybijamy piątkę, wiem jak to zostawić klucze w drzwiach. To oznacza zwykle powrót.
1: Rozwiązanie dawać.
4: W parasolu były.
0: Parasolu, drodzy. Ale i tak nas zaskoczyliście, jesteście najlepszą ekipą, dużo zgadujecie.
1: Jak to wyglądało w naszym studiu? Jak wyglądają klucze schowane w parasolu? Sprawdźcie już teraz na Instagramie Poranek RMF Max. Reklama.

0: Jedynie 8,99 za sztukę z aplikacją lub kartą. Zupki Amino Nudle od 57 do 66 gramów, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Olej kujawski 1 litr, tylko 5,99 za butelkę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Czytamy, bo kochamy.
2: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
1: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
2: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: I Like It też. Najbardziej to lubimy, to jest Narcotic Trust, I Like It, RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Polacy nie chcą świąt, słuchajcie. To jest szokująca informacja. Polacy nie chcą świąt. Po prostu jesteśmy już zmęczeni świętami w domu.
0: No i co?
3: Zaczęliśmy

0: sobie naprawdę w hurtowych ilościach rezerwować wyjazdy w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. Po prostu chodzi o to, żeby sobie od rodziny odpocząć, od charówki, żeby w święta po prostu
1: wyjechać zamiast robić święta.
2: No. Ale tak, nie, przecież o to chodzi, żeby najpierw rano dostać po łapach od matki, żeby wziąłeś coś z lodówki na święta, nie?
1: Tak, no. A potem jeszcze jest ważna awantura z ojcem, bo choinka, lampki nie świecą i mu nigdy nie pomagasz oczywiście.
0: To powinno być zresztą rozplątane rok temu. Tak. No a na koniec jeszcze wujek przychodzi na kolację i pyta, kiedy dzieci, i nikt się już do siebie nie odzywa przez resztę wieczoru. Amen.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: O, gdyby tylko się dało odpocząć w domu.

0: No, no, no, tak dobrze gra RMF Max i to jeszcze przed siódmą, to Liwka. Za chwilę u nas też będzie dobrze, bo będzie Flash Sport i Progoda, ale póki co, no to musimy ale wam o tym przypomnieć.
1: Niemców. Ale wczoraj zwoiliśmy Niemców. 3-0 pokonujemy w ćwierćfinale na Mistrzostwach Europy Niemców i to było mistrzostwo, jeżeli chodzi o styl w ogóle. Ja muszę przyznać, że jak oglądałem ten mecz, to strasznie się emocjonowałem tym i wszystko widziałem, a ten ostatni set, to jak Niemcy tam już się położyli.
2: Dobra, to jest najwyższy czas na to, żeby siatkarze pokazali piłkarzom, jak się kopie piłkę, bo niedługo, za dwa dni gramy na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną.
1: No, może coś się nauczą w tym czasie, nie?
0: Korki z WF-u, a korki z bieżących wydarzeń u nas już za moment. Flash Sport i Pogoda o 7 dla was. Zostańcie koniecznie.
3: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Twój biznes się rozwija. Czas, żeby rozwijał się również Twój sposób zarządzania. Nie potrzebujesz kolejnego dyplomu, potrzebujesz kompetencji do podejmowania lepszych decyzji. MBA Wyższej Szkoły Gospodarki to praktyczny program dla liderów biznesu i ochrony zdrowia. Praktycy, metoda struktogram oraz 4 międzynarodowe certyfikaty pomagają rozwijać przywództwo i skuteczne zarządzanie. Wybierz MBA Biznes lub MBA dla kadr medycznych. Rozwijaj swoją przewagę. Sprawdź na mbabyt.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
6: Sekundy.
7: Siódma jest na zegarze. Zaraz Fresh Sport i pogoda. Kinganyka z nami, dzień dobry.
8: Dzień dobry, jesienna poranne. Światowi przywódcy obradują w Nowym Jorku. Na forum ONZ trwa debata o najważniejszych wyzwaniach świata. Dyskusje koncentrują się na globalnym bezpieczeństwie, współpracy międzynarodowej i przyszłości samej organizacji. I przy temacie bezpieczeństwa zostajemy. Wschodnia granica Polski z dodatkowymi zabezpieczeniami. Przy przejściach z Ukrainą pojawią się nowe miejsca ukrycia.
9: W wielu miejscach w Polsce od wielu lat nie budowano tego typu infrastruktury, więc tam, gdzie konieczne są takie natychmiastowe działania, nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie.
8: Informował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy, przyjął pakiet zmian, który ma ograniczyć pracę na wielu etatach i uporządkować zasady wynagradzania medyków. Co dokładnie się zmieni?
10: Lekarze mają zarabiać dobrze, mówi premier, ale nie może dochodzić do nadużyć.
11: Ortopeda w Grójcu, 3 200 000 za rok.
10: Teraz lekarz pracujący w publicznej placówce nie będzie mógł być zatrudniony na więcej niż 2 etatach. Wyznaczono też górny limit jego zarobków. Przy jednym etacie nie więcej niż 8-krotność pensji minimalnej, czyli nie więcej miesięcznie niż 38 400 zł brutto.
8: Posłowie zajmą się projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu, dodaje Michał Radkowski. Zostawiamy politykę i przenosimy się na sportowe parkiety, no bo tu powodów do radości nie brakuje. Fenomenalna gra polskich siatkarzy. Po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Niemcami biało-czerwoni zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy.
12: No to mam nadzieję, że teraz każdy kibic jest zadowolony z naszą grania.
8: No ba, jesteśmy bardzo zadowoleni, a mówił oczywiście Wilfredo Leon. Więcej o tym zwycięskim meczu w Sofii już za moment we fleszu sportowym. No a teraz możemy to już powiedzieć oficjalnie. Mamy jesień. No i jak się okazuje, dla wielu to ukochana pora roku, o czym przekonała się we Wrocławiu Martyna Czerwińska.
13: Nie będę tęsknić za upałami na pewno.
14: A co jest pięknego w jesieni?
13: Wszystko.
8: No i z takim nastawieniem wchodzimy w najbliższe 3 miesiące, a jesień to nie tylko kolorowe liście, ale też prawdziwy spektakl na nocnym niebie. W najbliższych tygodniach będzie można obserwować wyjątkowe spotkania Księżyca, Marsa i Jowisza.
4: Jest start, jest meta.
5: Flash sportowy w RMF Max.
8: Polscy siatkarze rozgromili w Sofii reprezentację Niemiec 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w 2 pierwszych setach nie dali przeciwnikom żadnych szans. W 3 Niemcy odskoczyli na 4 punkty, ale...
15: Nie z nami takie numery. Bardziej gdzieś tam się skoncentrowaliśmy, zaczęliśmy gdzieś wybraniać, zaczęliśmy strzelać z zagrywki i... No i przełamaliśmy.
8: Mówił Kamil Semeniuk. W półfinale już w Mediolanie zagramy ze Słowenią lub Belgią. To rozstrzygnie dzisiejszy mecz. Ale to nie jedyne doskonałe wiadomości z Bułgarii. Na bokserskich Mistrzostwach Europy Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska i Kinga Krówka wywalczyły awans do półfinałów i zdobyły 3 co najmniej brązowe krążki. Dzisiaj pierwsze półfinały. A za godzinę w sporcie ważna deklaracja Roberta Lewandowskiego.

0: Pierwszy dzień jesieni, no i od razu pełne zanurzenie w klimat. Chmury, chwilami deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Dzisiaj w całej Polsce więcej chmur niż słońca, ale przejaśnienia będą się pojawiać. Bez deszczu na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze mogą przydać się parasole, przede wszystkim w okolicach Suwałk. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni na wschodzie, w centrum nad morzem 16, a najcieplej 18-19 stopni i najpogodniej dziś na zachodzie kraju.
1: Hity na maksa.
2: Ale to dobrze, słuchajcie, bo od dzisiaj oficjalnie przez mniej więcej jakieś pół roku mamy z głowy spór o klimę w pracy. Czy cieplej, czy zimniej, czy okno otworzyć, czy zamknąć. Wszystko jest jasne.
3: Jak ci zimno, to się ubierz. To jest stała zasada. Ale dobrze, dzień dobry wszystkim.
2: Cieplutko was witamy. 4 po 7 w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.

0: Bra, to jest zaklęcie, żeby była dobra środa. To jest Dua Lipa i Don't Start Now. Jest 9 minut po godzinie 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami do szkoły i mają je w samochodzie, bo będziemy bawić się wszyscy w to, czy damy radę odpowiedzieć na pytania od dzieciaków na poziomie podstawówki.
3: To jest bardzo dobre pytanie, postaramy się, ale wiadomo, różnie to wychodzi. Dzisiejsza, słuchajcie.
0: Wy nas grillujecie, jest śmiesznie i zobaczymy, kto tu jest taki mądry.
1: Dzisiejsza kategoria.
2: Język polski.
0: Ale to powiedział.
3: Profesor Mateusz powiedział.
0: Więc teraz zgłaszacie się nazwą drużyny, którą wymyślicie. Dzisiejsza kategoria nazwy to język polski. Niech będzie śmiesznie, niech będzie ciekawie. Wybierzemy naszym zdaniem najbardziej pojechaną nazwę.
3: A wysyłacie tak, tam, gdzie zawsze, czyli pod 3001 SMS-em. Koszt jak za każdego zwykłego SMS-a. Najśmieszniejsza, najciekawsza nazwa. Język polski to jest kategoria. Teraz odliczamy 3, 2, 1. Wymyślicie nad nazwą, a my zaraz wybieramy tą najciekawszą.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: I do zgarnięcia jest 100 kieszonkowego.

0: Shakira sprawdza sportową obecność w RMF Max. To daj, daj.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my już za chwilę sprawdzimy wiedzę z podstawówki z klasy piątej, czwartej.
4: Mniej więcej, tak.
3: Mniej więcej w tym, ponieważ jest z nami w porannej zabawie. Do tablicy. Proszę, ekipa typowych niełuków. Siemano!
5: Siema, cześć, jedziemy właśnie do szkoły.
3: Elegancko.
0: Jest Gosia, jest Piotrek, witajcie w RMF Max.
3: Piotrek, czy jesteś gotowy, żeby zadać nam trudne pytania z języka polskiego?
5: Jestem gotowy.
3: Dobra, to Piotrek, wybierz sobie, kogo grillujesz. Kliber, Karola czy Mateuko?
5: Karola,
3: elegancko.
0: Super.
3: To
0: dzięki,
3: zaczynamy.
0: Piotrek.
3: Idealnie.
0: Dzięki, no.
2: Do tablicy, proszę.
5: No, dawaj. Jak pisze się wyraz wsówka?
3: Wsówka, Karola.
4: Wsówka, tak?
3: No, tak. Wsuwasz te codziennie i co?
0: Wsówka, a nawet mamy teraz wsówka, no to przez otwarte.
5: Dokładnie.
3: Jest! Ale byłem przekonany, że zamknięte. Dobra, drugie pytanie, dawaj Piotr, grillujemy dalej.
5: Ile litej ma słowo konstantynopolitaneczka?
0: Poczekaj, liczę.
3: Ona liczy na palcach, nie? Karola, przecież ty nawet nie masz tyle palców.
0: 18.
5: Dokładnie.
4: Yes! No, jak ty to, Piotrek, pięknie powiedziałeś, Konstantynopolteloteczka.
0: Nawet my tego nie potrafimy.
3: Konstantyno czapeczka.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
3: O, ale to były pytania, ja się spociłem, nie?
4: Typowe niełuki wymyśliły świetne pytania z języka polskiego, dzięki bardzo.
0: Stówka dla was, słuchajcie.
3: I do usłyszenia już jutro, bo jutro też będziemy się bawić w zabawie do tablicy, proszę. A tymczasem Sylwia Bampa, On Tonight.

0: Sylwia Bamba w RMF Max, 18 minut po godzinie 7. Wiemy, piszecie, że chcielibyście jeszcze raz zabawę do tablicy, proszę. Jutro kolejna okazja do zgarnięcia stówka. Bądźcie z RMF Max, słuchajcie nas tuż po 7.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
5: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
7: A co ten projekt oferuje?
6: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
7: Gdzie dowiem się więcej?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
18: I po reklamie.

0: W dobry nastrój wprawia Black Eyed Peas 2 minuty już przed godziną w 7.30 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Najważniejsze informacje, zanim się wjedzie do pracy. Egipski piłkarz z brytyjskiej ligi, czyli Mohamed Salah, stworzył w Turcji absolutnie nową atrakcję, jeżeli chodzi o turystykę. Usiadł sobie chłop na skalę, tam sobie zrobił zdjęcie, wrzucił je na Instagrama i teraz ludzie po prostu ustawiają się w pielgrzymkach, ustawiają się w kolejkach.
4: Do kamienia?
3: Żeby zrobić sobie na tym samym kamieniu zdjęcie. Niektórzy nawet całują, rozumiesz to? Niektórzy całują tę skałę.
4: To jest dobry piłkarz.
3: No, bardzo dobry piłkarz. To jest jeden z lepszych na świecie, nie?
4: A to fajnie, to może nasi piłkarze powinni mieć sesję, nie wiem, w lesie albo w czytelni.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: W sumie ja bym zrobił sobie zdjęcie z takim drzewem, na którym usiadł szczęsny, nie?
4: Czyli, super.
3: No,
0: a to coś daje? Jakąś super moc? Czy co? O co chodzi?
3: Tak, zamienia się w drewno. No. Gips i go... Ale możesz na wystąpieniu w przedszkolu wystąpić, nie?
0: Albo na meczu reprezentacji.

0: Axwell, a jak Axwell zagra, to aż się chce do roboty iść. 7:38 w RMF Max, to jest poranek, dzięki któremu wstaje wam się i żyje wam się lepiej przy okazji.
1: No i takie mamy też informacje. Skarbówka, powtórzę. Sprzedaje samochody za grosze. To takie, które zostały skonfiskowane, które przeszły na skarb państwa.
2: Ale teraz to można ile kupić. Zapłacić?
1: Są bardzo różne, nawet wystarczy kilka stówek. Co prawda to z jakiegoś Golfa z 2002 roku, ale naprawdę można bardzo tanio ogarnąć.
0: Znaczy to nie jest jakiś lewy, nie? Normalnie data państwowe załatwia.
2: No i tak przy okazji to też jest jedyna rzecz, jaką możesz mieć od skarbówki, która może cię ucieszyć.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czytamy, bo kochamy.
2: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
1: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
2: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: Jesień za pasem. Deszcz, chłodne poranki i coraz krótsze dni. To dobry moment, żeby sprawdzić swoje auto. Zajrzyj do Moto Budrex i przygotuj samochód na jesienne warunki. Sprawdzimy najważniejsze elementy, żebyś mógł jeździć bezpieczniej i spokojniej. A teraz mamy dla Ciebie coś ekstra. Przygotuj auto do jesieni i odbierz aż 15% rabatu na usługę. Zadbaj o auto, zanim jesień zaskoczy Ciebie. Moto Budrex, ulica Grunwaldzka 291, Bydgoszcz. Twój samochód, nasza troska.
4: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
5: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
7: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: I po reklamie.

0: No i tak jest ekipa, której potrzebujemy wszyscy o poranku, czyli bracia Kacperczyk i Mrozów RMF Max jeszcze przed 8.
1: Przenosimy się do samiutkich Tater, hej? Tatrzański Park Narodowy. W minione wakacje odwiedziło ponad 2 miliony. Wow. 2 miliony turystów i to jest absolutny rekord wszechczasów. No. Tylu turystów jeszcze nie było.
2: No, no ja wiem, oni jeszcze do dzisiaj stoją w kolejce.
0: No ale przynajmniej dzięki temu podobno wyprzedały się w końcu zapasy magnesów, wiecie, tych zakopane 2024.
2: W końcu.

0: The Colors i Italo Disco przynoszą nam trochę słońca w ten pierwszy jesienny dzień. 5 minut do godziny 8 pozostało.
1: No właśnie, a za nami równonoc jesienna, czyli od dzisiaj dzień staje się coraz krótszy, a noc coraz dłuższa.
2: No ale to, przepraszam bardzo, to nie powinno działać tak, że jak jest dzień krótszy, no, to no, my krócej chodzimy do pracy?
1: Tak, coś takiego. Tak, tak, tak, no coś takiego. Oczywiście, że tak.
0: Ja w ogóle teraz to czuję, że tak się wyśpię, że to będzie równonoc, ale przez G, nie?
1: No to byle tak, słuchajcie, do marca, to już tuż, tuż. Tuż, tuż też do 8 za 5 minut flash i prognoza pogody.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
14: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Collezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Collezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
15: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
16: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Tu RMF Max, tu najważniejsze informacje, flash, sport i pogoda i oczywiście Kinga Nyga za mikrofonem. Hej, dzień dobry.
6: Oczywiście jestem. Wojskowe samoloty ponownie na polskim niebie w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alerty RCB. To działania prewencyjne, podkreślają wojskowi. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie po przerwie wróciły dosłownie przed chwilą do normalnej pracy. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce wciąż jest tematem rozmów. Dyskusje toczą się przy okazji trwającej w Nowym Jorku sesji ONZ. Szef polskiej dyplomacji nie ukrywa, że liczy na szybkie decyzje w tej sprawie.
7: To jest na koniec decyzja amerykańska, a prezydent Trump powiedział publicznie, że sprawa jest bliżej niż dalej.
6: Mówił Radosław Sikorski. Gorący tydzień na rynku najmu to oczywiście ma związek ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego. No i tu dobra wiadomość, dostępnych lokali jest więcej niż w ubiegłym roku.
8: Liczba nowych, unikalnych ofert jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem.
6: Jeżeli chodzi o ceny najmu, te wzrosły średnio o 3%. Znacznie podrożały za to akademiki, nawet o 18%.
8: Największą podwyżkę odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju trzyosobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł.
6: Mówił Jarosław Sadowski z Rękomatu. Studenci liczą teraz koszty najmu, a my sprawdzimy, ile wcześniej wydaliśmy na wakacyjny relaks. Nowe dane pokazują, że Polacy chętnie inwestowali w odpoczynek, słońce i wakacyjne przyjemności. Na letni urlop średnio wydaliśmy 3,5 tysiąca złotych za osobę. To o 150 złotych więcej niż rok temu.
9: Polacy podróżują przede wszystkim tam, gdzie jest słońce. Uwielbiamy all inclusive, ponad 82%. Polacy uwielbiają też luksus. Tutaj króluje Turcja, Grecja i Egipt.
6: Dlaczego wybieramy właśnie te kierunki?
9: Myślę, że to jest bardzo dobry stosunek serwisu do ceny. To znaczy Turcja, Grecja i Egipt zachęca nas zarówno 4- i 5-gwiazdkowymi hotelami, jak i właśnie tym serwisem all inclusive, który Polacy tak bardzo uwielbiają.
6: Mówił Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki.
4: Ale ten pan miał piękny głos. Czy może dołączyć do poranka RMF Max?
6: Jestem za.
5: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
6: Dlaczego tylko dziewczyny były za? Dobra, sport. Trwa zgrupowanie piłkarskiej kadry Polski przed 4 meczami w Lidze Narodów. Zagramy ze Szwecją, Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią. Polacy po raz pierwszy wystąpią na drugim poziomie tych rozgrywek.
10: Myślę, że to są drużyny na naszym poziomie, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko stwarzali sytuacje, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
6: Ocenia Robert Lewandowski pierwszy mecz w piątek, a kapitan zapewnił też, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w kadrze. Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce, mówił Lewandowski na konferencji. Ukraińska tenisistka Oleksandra Ołyjnikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju WTA w Singapurze.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Mamy jesień, no i to widać i to czuć. Dzisiaj sporo chmur, parasole przydadzą się na pewno mieszkańcom północnego wschodu, ale w wielu regionach może pokropić. Na termometrach 12 stopni w Suwałkach, 14 w Białymstoku, 16 w Warszawie, Szczecin, Gorzów, Wrocław, tutaj 17-18 stopni bez deszczu i ze sporą ilością przejaśnień.
4: Dobrze, potwierdźmy to oficjalnie, komisyjnie. Jest jesień, prawda?
11: Tak.
4: No dobrze, no to w takim razie po 8 my odpalamy jesienne bingo w RMF Max.
11: Przygotujcie sobie coś, co wam się kojarzy z jesienią. Do skreślenia.
4: Będziemy się razem bawić, zostańcie koniecznie z RMF Max, a żeby było trochę cieplej, chociaż odrobinę. To mamy dla was gorące hity na maksa. Kygo i Take Me Back już teraz prawie 5 minut po 8.

0: Robimy tak, żeby dobrze, najlepiej na świecie jechało się wam do pracy. To Agnes w RMF Max, 11 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I słuchajcie, czekajcie, dobrze to jest, oni się nie pomylili?
4: Dzisiaj
3: jest do wygrania 23 tysiące złotych, to jest naprawdę?
4: No tak napisali przecież na mnie, no to chyba
3: 1000 złotych za odebranie telefonu,
0: no to tak,
3: jak do ciebie
0: super,
3: zadzwonimy,
0: to codzienność w RMF
3: ale
0: Max.
3: Główna nagroda 23 tysiące złotych?
4: Ja nie wiem, wow. możemy w ogóle o tym powiedzieć?
3: No lecimy w tym, grubo, urodzinowy deszcz nagród, dzisiaj do zgarnięcia 23 tysiące złotych koła, mówiąc potocznie.
4: Więc jeżeli chcesz taki hajs wygrać dzisiaj, to nie czekaj dłużej z SMS-em, weź teraz telefon do ręki, wpisz sobie w wiadomości Max, wyślij to na numer 7327, zapłacisz 3,69, ale chłopie, ale dziewczyno, grasz o 23 tysiące złotych.
0: Co więcej, każde zgłoszenie bierze udział nie w jednym, a w dwóch losowaniach, tym dzisiejszym i piątkowym, więc to jest podwójna okazja na 23 tysiące złotych.
3: No albo sprawdź sobie super bonusy na rmfmax.pl, no.
4: Także mordeczko, umówmy się. Teraz wchodzisz na rmfmax.pl albo wysyłasz SMS-a Max na 7327. Słuchasz sobie hitów na Maxa i czekasz na telefon od RMF Max.

0: Ej, ej, Michiko, to DJ Godza.
1: A, dobry numer, RMF Max oczywiście.
2: Nie byłby tak dobry bez Mateusza Barga. Mm-hmm. To jest RMF Max, to jest poranek Wstawaj, nie udawaj. Do Polski, słuchajcie, dotarło Grandma Turizm, czyli no, taka turystyka babciowa.
3: W sensie, jak co, wstajesz o 5 rano i patrzysz w okno i sprawdzasz turystów, którzy ci przychodzą pod oknem, tak? To chodzi?
2: Nie, chodzi o to, że wracamy do korzeni, jesteśmy zmęczeni tym cyfrowym światem w telefonach, no i szukujemy takich analogowych śladów swoich przodków, czyli jeździmy tam, gdzie prababcie mieszkały. Uczymy się tego, co prababcie robiły. Na przykład modne są w związku z tym warsztaty z pieczenia chleba.
3: O, fajne.
4: A to babcia teraz nie zamawia rano bułek przez apkę, bo nie miała cateringu akurat dostawy.
3: O, fajne rozrywki, ja też takie lubię. Rozrywki dla starych ludzi, na przykład jak się leży i nic nie robi.
4: O, fajne.
3: Bujasz się w fotelu, fajne to jest. No. Reklama.
5: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Szynka wieprzowa bez kości tylko 12,99 za kilogram, a soczysty filet z piersi z kurczaka za jedyne 18,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Jeśli myślicie, że ten numer wprawił was w dobry nastrój, to spokojnie, poczekajcie na to, co będzie w RMF Max za chwilę, to Avicii.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Dobra, Mateuko, bo ty wymyśliłeś tę zabawę, nie? Opowiedz, o co tu chodzi.
3: Nasza zabawa to jesienne bingo. Wymieniamy rzeczy jesienne. Jeśli ktoś się powtórzy, odpada. Jeśli komuś się skończą rzeczy, odpada. A wy będziecie mogli nam dosyłać albo dopisywać swoje propozycje. Lecimy z tym.
0: Super.
2: Dobra, gotowi? Ja zaczynam pierwszy. Płaszcz.
3: Okej, okay. Jesienne palto.
0: Parasol.
2: Kocyk.
3: Kakao z pianką.
0: Kalosze.
3: All inclusive w Turcji.
2: No co?
3: Dobra. Sesja zdjęciowa w liściach.
0: Herbatka.
2: Świeczki. No dobra, już sobie zapisałem, nie? Dobra, no świeczki, teraz ty.
3: Tak, bigos.
2: Czemu bigos?
3: No bigos jest jesienny, nie?
0: Szarlotka.
3: Katarek. Ciasto śliwkowe.
0: Śliwki.
3: Szalik. Szarlotka z cynamonem.
0: Dynia.
3: Nie mam nic więcej.
2: Ja też.
0: Filmy o Harrym Potterze.
2: Nie!
0: Prawdziwa jesieniara.
2: Zawsze Karola musi wygrać. Czemu?
3: Ale jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, to koniecznie, bo ja nie wiem co jeszcze.
2: Sweter!
0: Kasztany, śliwki, żołędzie. Jest tego dużo, panowie.
2: Kończymy.
3: Dobra, dzięki.
0: Amatorzy.
1: Super. Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: No i też pamiętajcie, że możecie nam cały czas na Messengera albo na Instagrama dosyłać swoje jesienne propozycje. Zabawcie się w bingo.
0: Zagrajcie koniecznie z nami, a już teraz u nas jesienna zalia.

0: tym porankiem. Everlasting to Armin van Buuren. 7 minut po wpół do 9, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: To będzie najwyższa historyczna kwota, jeżeli chodzi o tę nagrodę w 125-letniej historii słynnego wyróżnienia. O co chodzi, zapytacie? Chodzi o nagrodę Nobla, ponieważ od października Fundacja Noblowska poinformowała, ta nagroda wzrośnie o 1 000 000 koron szwedzkich.
0: Na polskie to będzie?
1: No,
0: jakieś 400 tysięcy złotych.
1: Tyle, ile jest, no dokładnie.
2: A nie, to chyba teraz to ja będę startował. Teraz tak.
0: Ale która pokojowa literacka,
2: nie,
0: która?
2: Wybierajcie mnie.
1: No, dla niego to na Jobla można dostać bardziej.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
13: Chciałbym jechać, ale te koszty...
12: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
13: Serio?
12: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
13: Gdzie to znaleźć?
12: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
14: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
15: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
26: No ja. Właśnie otwieram firmę.
25: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
26: To tak się da?
25: No ba.
27: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
28: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
29: I po reklamie.
30: Monika?
31: I jeszcze ja!

To jest ten beat, ta energia, której potrzebujemy, żeby jakoś przetrwać. Środowe przedpołudnie, to jest Byle do obiadu w RMF Max Bydgoszcz. To był Juste, Jack Style i Jon. A ja was zachęcam, żebyście zajrzeli na grupę, na Facebooka Bydgoszczanie, bo tutaj pojawiło się dzisiaj rano takie ogłoszenie, że no, pewna dziewczynka, która jechała dzisiaj tramwajem numer 4 w kierunku Glinki, zostawiła jasną kurtkę. Około 7:40 właśnie dzisiaj. Jeżeli taką kurtkę ktoś widział, ktoś znalazł, no to śmiało dawajcie znać, bo kurtka na pewno się przyda, bo jesień dopiero powoli się rozkręca. Gdybyście cokolwiek zgubili, znaleźli albo mieli po prostu coś do ogłoszenia, to Bydgoszczanie na Facebooku to jest grupka, na której naprawdę dużo się dzieje i jak coś, to odzew też tam się od razu pojawia. Ale nie zapominajmy o najważniejszym. Kurtka, jasna kurtka w tramwaju numer 4. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, piszcie na Facebooka albo piszcie na priv do RMF Max. Też przekażemy komu trzeba.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Gale poprowadzi
3: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
4: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
5: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
11: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
12: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: I po reklamie.
14: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
17: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
18: Kari Imcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
21: Na zegarach 10 w RMF Max Bydgoszcz, pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański, witam ponownie. Zatrzymany wczoraj były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Artur K. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
22: Arturowi K. zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg innych przestępstw, wyrządzenia m.in. szkody na rzecz spółki BitBay oraz spółki BB Trade Estonia, szkody majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
21: Wymieniał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
20: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
21: Uwaga kierowcom, jutro na wiadukcie wschodnim na ulicy Armii Krajowej rozpoczną się roboty gwarancyjne, a to oznacza miejscowe zwężenia jezdni w kierunku Gdańska. Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy, prace potrwają do soboty. 90 tysięcy uczestników, ponad 18 milionów przejechanych kilometrów i ponad 250 miast i gmin. Tak w skrócie prezentuje prezentuje się podsumowanie tegorocznej edycji rowerowej stolicy Polski. W Młynach Rotera wręczono nagrody i specjalne koszulki najlepszym rowerzystom i zespołom. Metropolia Bydgoszcz uplasowała się na 13. pozycji w rankingu. Mieszkańcy wspólnie przejechali ponad 2 miliony kilometrów. A we fleszu za godzinę powiemy o zawodniku, który w rywalizacji pobił rekord Guinnessa, wykręcając niesamowity wynik. Niebawem powiększy się liczba profesjonalnych klasyfikatorów grzybów. To specjaliści, którzy będą pomagać mieszkańcom w rozróżnianiu okazów jadalnych od trujących. W Koronowie pod Bydgoszczą właśnie trwa szkolenie, któremu z mikrofonem RMF Max przygląda się Monika Jędrzejewska.
15: Pochwali się pani, co pani ma w koszyczku?
17: A, mam tylko krowiaka podwiniętego, czyli olszówkę. Grzyb niejadalny, trujący.
19: Mamy starego podgrzybka, suchogrzybka.
23: Zajączek, dobry ale zajączek.
24: Tu, ja bym rzekła, że to maślak ziarnisty. Maślak na pewno. No, tu coś na tym trzonie, tak, ale nie wiem.
15: A to ja panią przy okazji zapytam o mój grzyb.
17: Prawdopodobnie jest to piaskowiec kasztanowaty, czyli na górze wygląda jak kasztan, taki kasztan, a tu ma taki piaskowy kolor.
15: Jadalny?
17: On jest w ogóle jadalny.
21: W kursie na klasyfikatora grzybów bierze udział 38 osób z całej Polski. Dzisiaj zdają egzamin. Powodzenia. A najbliższy weekend warto spędzić na Londynku, dodajmy bydgoskim Londynku. Zaplanowano ciekawe wydarzenia.
25: No, Londynek stał się takim miejscem samodzielnie kumulującym przemysły kreatywne, więc tam tak jak w poprzednim roku nastawiamy się na te atrakcje związane z kreatywnością, więc warsztaty fotograficzne, fotografii produktowej, szczególnie zapraszam nie tylko fotografów, ale też przedsiębiorców, którzy chcieliby pokazać swoje produkty lepiej.
21: Do udziału zachęca Maciej Bakalarczyk, menadżer Starego Miasta i Śródmieścia. Start już w piątek o 16.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
21: Synoptycy na dzisiaj dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami. Gdzieniegdzie mogą występować słabe, przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach w naszym mieście zobaczymy maksymalnie 17 stopni. Tak też będzie w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. Warunki biometeorologiczne są neutralne, a to oznacza, że nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro pochmurno, a także deszczowo przydadzą się parasole.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
26: Cześć, dzień dobry, to cały czas byle do obiadu, najlepszy program do słuchania. W pracy Natalia Kawałek, to ja tutaj z wami siedzę, ja sobie z wami kawkę piję, a kto wie, może i w tej godzinie sobie nawet zjemy drugie śniadanie. Niczego nie można wykluczać, wszystkiego trzeba się spodziewać. Takie jest RMF Max, no i takie są środowe przedpołudnie.

Ja tak tylko dodam, gdyby ktokolwiek miał wątpliwości, że oglądanie zachodów i wschodów słońca jesienią też jest dozwolone, a nawet może być piękne i jeszcze bardziej romantyczne. Może trochę chłodniejsze, ale można, jeżeli tylko ktoś ma chęć. Ale właśnie, w temacie słońca, jeżeli na jesień jeszcze nie jesteście gotowi się zgodzić, no to proszę bardzo, moving to the sun, to you get love, RMF Max.

0: Reklama.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
2: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jesień za pasem. Deszcz, chłodne poranki i coraz krótsze dni. To dobry moment, żeby sprawdzić swoje auto. Zajrzyj do Moto Budrex i przygotuj samochód na jesienne warunki. Sprawdzimy najważniejsze elementy, żebyś mógł jeździć bezpieczniej i spokojniej. A teraz mamy dla Ciebie coś ekstra. Przygotuj auto do jesieni i odbierz aż 15% rabatu na usługę. Zadbaj o auto, zanim jesień zaskoczy Ciebie. Moto Budrex, ulica Grunwaldzka 291, Bydgoszcz. Twój samochód, nasza troska.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Ja też dołączam, jestem Aneta.
13: Hey, this is Imagine Dragons.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Bydgoszcz 106.1 FM.

To dobrze wam znany Age i Ring My Bell w RMF Max Bydgoszcz, ale z dogranym matą. Wielu raperów w Europie dostało taką propozycję, ale Mata poradził sobie zdecydowanie najlepiej. Ring My Bell w RMF Max Bydgoszcz w polskiej wersji. Ale właśnie, a propos dzwonków, no to dzwonki szkolne oczywiście. Rozdzwoniły się niecały miesiąc temu. Rok szkolny się rozpoczął, już się dobrze chyba nawet rozkręcił, bo nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że na lokalnych grupach naszych bydgoskich jest już wysyp informacji, ogłoszeń o poszukiwaniu korepetycji z matematyki, czy z polskiego, czy z czegokolwiek innego. Korepetytorzy zresztą też się ogłaszają, więc no, dosyć łatwo pożenić tych, którzy korepetycji poszukują, z tych, którzy korepetycje mogą dawać. Najprościej znaleźć takie rzeczy chyba właśnie na bydgoskich grupach Bydgoszczanie, Bydgoszcz. Wszystkie te grupy na Facebooku są zasypane aktualnie takimi ogłoszeniami, więc jeżeli tylko potrzebujecie korepetycji z czegokolwiek, to tam je bez problemu znajdziecie. Zaczęła się ta nierówna walka, z tego co widzę, najczęściej z matematyką na naszych bydgoskich grupach. Całe szczęście, że my już w pewnym wieku z tą matematyką nie musimy mieć zbyt wiele wspólnego, ale wzór na deltę, wiadomo, w pamięci zostanie chyba na zawsze.

0: Lost Frequencies. Tym razem zabrał nas do Portugalii. To jest nowość w RMF Max Paraíso. U nas też są nowości. Nowa nagroda główna. 23 tysiące złotych są dzisiaj do zgarnięcia w urodzinowym deszczu nagród. I przypominam, tysiak gwarantowany za samo odebranie telefonu. Jeżeli macie chęć zawalczyć o takie nagrody, to nie czekajcie. Już teraz ślijcie SMS-a z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 albo zaglądajcie na rmfmax.pl, tam też zgłaszać się możecie. I uwaga, przez 10 najbliższych minut każde wasze zgłoszenie pomnożymy razy 580, żeby trochę łatwiej było zgarnąć, zbliżyć się do tych 23 tysięcy złotych, które dzisiaj są naszą nagrodą główną. SMS Max 7327 i pamiętajcie, 10 najbliższych minut to mnożenie razy 580. Walczycie o 23 koła. Nie czekajcie, ślijcie SMS już teraz.
1: Max. Reklama.
2: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
3: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Czytamy, bo kochamy.
5: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
4: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
5: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
16: I po reklamie.
17: Tu Ola i Jarek.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Cześć, tu Oskar Sims.
20: Hello, this is September.
21: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
24: Synoptycy na dzisiaj dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami, gdzieniegdzie mogą występować słabe, przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach w naszym mieście zobaczymy maksymalnie 17 stopni. Tak też będzie w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. A warunki biometeorologiczne są neutralne, a to oznacza, że nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro pochmurno, a także deszczowo. Przydadzą się parasole.
25: RMF Max.
26: RMF Max Bydgoszcz.

Cyrus w RMF Max Bydgoszcz przypomina, że cały czas warto sobie kupować kwiaty, głównie po to, żeby poprawić sobie samopoczucie, nastrój, ale wiecie, jeżeli chcecie sobie poprawić samopoczucie, możecie teraz dać troszeczkę głośniej, bo od tego też mnie macie, byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy, również dlatego, że szukam dla Was pozytywnych informacji, a teraz mam taką, która pomoże Wam się dobrze nastroić, nie tylko na najbliższych kilka minut, nie tylko do końca dnia, ale myślę, że do końca tygodnia, spokojnie. Zajrzałam dzisiaj na fanpage schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bydgoszczy i uwaga, pojawiło się tam dzisiaj przepiękne podsumowanie adopcji z ostatnich miesięcy, które naprawdę serducho ładuje dobrą energią, bo jest tam galeria kilkudziesięciu psiaków i przede wszystkim rodzin, które te psiaki przygarnęły do swojego domu, dały im kochający dom. Zresztą nie tylko psiakom, ale kociakom też. Także warto zajrzeć, żeby zobaczyć taką solidną dawkę miłości i uśmiechniętych zwierzaków. A na fanpage warto też zajrzeć dlatego, że być może skradnie Wam jakiś psiak serducho i być może też będziecie chcieli przygarnąć go do swojego domu. Warte przemyślenia.

0: Reklama. Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
5: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
6: Chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje możliwości zawodowe?
7: Właśnie szukam czegoś, co pomoże mi się rozwinąć.
6: Wybierz kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobądź praktyczne kompetencje jako rejestratorka medyczna albo rozwiń swoje umiejętności pracy z danymi dzięki kursowi MS Excel w pracy biurowej.
7: Czyli wiedza, którą mogę wykorzystać od razu?
6: Dokładnie. Ucz się, rozwijaj i zdobądź certyfikat WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: I po reklamie.
17: Jestem Radek, a to moja ekipa.
18: Ja też dołączam, jestem Aneta.
19: Cześć.

0: Jest 11:00, czas na przedpołudniowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. CBA zatrzymało dyrektorkę w kancelarii prezydenta Annę Plakwicz. Wpadł także Piotr Matczuk, komentator prawicowej telewizji. Flash zaczynamy od najnowszych ustaleń w tej sprawie. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej za czasów rządów PiS. Założona przez zatrzymanych firma stała za kampanią billboardową Sprawiedliwe Sądy.
1: Na tych plakatach umieszczane były informacje, że sędziowie są źli, że to kasta, że są niesprawiedliwi i tak dalej. To był początek wojny Prawa i Sprawiedliwości z ówczesnym środowiskiem sędziowskim. CBA w tym wszystkim dopatruje się przestępstwa.
0: O czym informował Krzysztof Berenda.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
0: Smutna informacja, nie żyje bydgoska radna Katarzyna Zaczek. Odeszła po ciężkiej chorobie, miała 34 lata. Teraz uwaga kierowcy, na autostradzie A1 w kierunku Gdańska rusza dziś remont kolejnego odcinka, tym razem między Kopytkowem a Warlubiem. Liczy on blisko 10 km. Na co trzeba uważać? O tym krótko Anna Kordecka, rzeczniczka prasowa operatora autostrady.
3: Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na zmianę organizacji ruchu na węźle Warlubie. Na czas remontu nastąpi częściowe zamknięcie węzła Warlubie. Na węźle nie będzie możliwości zjazdu z autostrady w kierunku Łodzi na drogą wojewódzką numer 214, ani wjazdu na autostradę w kierunku Łodzi.
0: Prace potrwają około 6 tygodni. Mimo przerwy na reprezentację piłkarze Zawiszy nie odpoczywają. Trwają intensywne przygotowania do derbowego meczu z Olimpią Grudziądz w ramach drugoligowych rozgrywek. O tym, jak one wyglądają, mówi trener przygotowania motorycznego Cyprian Maciejewski.
4: Jesteśmy po pierwszym treningu mikrocyrku, który jest bez meczu. Wykorzystujemy go na maksa, żeby przygotować się na mecz derbowy z Olimpią. Będziemy trenować raz w środę, podwójna jednostka również czwartek. Kończymy pojedynczą piątek, potem chłopacy dostają 3 dni wolnego, żeby nabrać trochę świeżości, zregenerować się po ciężkim motocyklu.
0: A mecz z Olimpią 4 października na stadionie przy Gdańskiej. Początek o 19:30. W przedpołudniowym fleszu absolutny hit. W ciągu miesiąca na 2 kółkach przejechał ponad 11 600 km. Ten niesamowity wyczyn odnotowany w trakcie 8. edycji rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski należy do Jacka Kwiatkowskiego z Łysomic. W ten sposób ustanowił nowy rekord Guinnessa. Ultrakolarz otrzymał nagrodę w Młynach Rotera, gdzie wczoraj odbyło się podsumowanie akcji. Samorząd województwa po raz kolejny rozda stalowe anioły. Trwa właśnie nabór wniosków, o czym informuje Bartek Seklecki.
5: Stalowe anioły otrzymują osoby, które są animatorami zmian oraz wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój lokalnych społeczności. Na laureatów czekają także nagrody pieniężne lub rzeczowe. Kandydatów mogą zgłaszać organy administracji, instytucje pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe. Termin składania wniosków upływa 30 września.
0: Podaje nasz reporter. Teraz aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i regionu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
0: 17 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości takich jak Unisław czy Emilianowo. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem trochę słońca, trochę chmur, gdzieniegdzie mogą występować słabe, przelotne opady deszczu, no i wtedy przydadzą się parasole. Ciśnienie spada, więc przyda się mocna kawa, nie tylko dla smaku. Jutro, czyli w czwartek, pogoda się popsuje, pojawi się więcej chmur, zapowiadane są też opady deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
6: Hity na Mówi się, że środa minie, tydzień zginie. Warto o tym pamiętać i warto też wiedzieć, że zanim środa zginie, to jeszcze trochę czasu musi minąć. Póki co zginęła godzina 10:00 i to też jest okej. Idziemy w bardzo dobrą stronę. Siemano, Natalia Kawałek po tej stronie radia. Dobrej godziny 11:00 wam życzę. A żeby było dobrze, no to dobrze wam gramy w RMF Max. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Dajcie trochę głośniej.

Bardzo czule nas zgłaszcze Zalia swoim głosem i tym numerem po głowie, no i po sercu. Oczywiście też, tylko kochaj mnie, no i Zalia w RMF Max Bydgoszcz. A teraz uwaga, okazja do tego, żeby niekoniecznie zatopić się w jesieni, ale zadbać o to, żebyśmy o lecie i wiośnie pamiętali przez cały rok. Przed nami jesienny kiermasz ogrodniczy. W najbliższy weekend Torbyt u nas w Bydgoszczy między 10 a 17, 26 i 27 września. Okazja, żeby się obkupić w przeróżne rośliny, kwiaty, trawy, drzewa, sadzonki różnego rodzaju, egzotyczne i niekoniecznie, ale będą też elektronarzędzia, będą też warsztaty przygotowania skrzynek na kwiaty, będą różne probiotyki, ściółki, ale będzie coś dobrego do zjedzenia, miody naturalne, produkty różnego rodzaju, herbatki, swojskie wyroby, wypieki, chleby, wędliny i tak dalej, z głodu tam na pewno nie umrzecie, będzie smakowicie, także zaglądajcie śmiało, jesienny kiermasz ogrodniczy, wstęp na to wydarzenie jest wolny, ale ostrzegam, na miejscu pewnie przechulacie trochę kasy, jak zobaczycie te wszystkie smakołyki i piękne rzeczy, które będą na was czekać. Także weekend zapowiada się kwitnąco, a tymczasem być może wy rozkwitniecie, kiedy przypomnicie sobie ten numer. Merk, Cremont, Sad Story w RMF Max.

0: To jest jeden z tych producentów, że naprawdę szczerze można się cieszyć, że cały czas jest aktywny i cały czas podrzuca nam nowe bangery. Robin Schulz w RMF Max Take It Slow. No i właśnie, to jest chyba dobry moment, żeby wziąć życie na spokojnie, wziąć tę środę na spokojnie, ale jednocześnie zdecydowanie. 23 tysiące złotych to jest nasza nagroda główna. Tysiak za odebranie telefonu. Tak dziś zapowiada się urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. I teraz co jest ważne, o czym warto pamiętać. Każde zgłoszenie, które wyślecie w tym momencie, bierze udział w dwóch losowaniach. Tym dzisiejszym o 23 tysiące złotych, ale też piątkowym, a więc to jest podwójna okazja na zgarnięcie naprawdę dobrej kasy. Raz wysyłasz i masz szansę na aż dwie wygrane. SMS max 7327 za 3,69, tak się do nas zgłaszasz, ale jeżeli telefonu nie masz pod ręką albo nie możesz skorzystać, bo szef patrzy, to możesz pewnie zajrzeć na rmfmax.pl. Tutaj też przyjmujemy twoje zgłoszenia i te zgłoszenia też liczą się dwa razy. Dzisiaj i w piątek. I pamiętaj, walczysz o 23 koła. rmfmax.pl. Tu są szczegóły.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Szynka wieprzowa bez kości tylko 12,99 za kilogram, a soczysty filet z piersi z kurczaka za jedyne 18,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvite Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
12: I po reklamie.
14: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
15: Ja też dołączam. Jestem Agata.

Bobby Romeo zachęca, żebyśmy latali wysoko, fly high w RMF Max Bydgoszcz, ale jeżeli macie ochotę być po prostu szybcy albo po prostu się poruszać, to też jest okej. Okay. Jeżeli właśnie trochę biegania jest wam w głowie, a nie do końca wiecie od czego zacząć, szukacie fajnej ekipy, to ja wam polecam zaglądać na fanpage Park Run Bydgoszcz. To jest taka oddolna inicjatywa, w całej Polsce się to dzieje, ale skupiamy się wiadomo na tym, co u nas w Bydgoszczy się dzieje. Raz w tygodniu piękny, wspólny poranek, żeby sobie pobiegać. Już ponad 500 razy bydgoska ekipa się spotykała, biegała, jest liczony czas, wiele osób robi życióweczki. Na ostatnim spotkaniu 11 życiówek, czyli takich totalnie najlepszych rekordów się pojawiło, ale zawsze pojawiają się też debiutanci, więc tutaj nie ma się czego wstydzić. Śmiało zaglądajcie, Park Run Bydgoszcz. Najbliższe spotkanie 26 września o 9:00, lasek na Muzeum Wodociągów, także wpadajcie śmiało, jeśli tylko macie chęć chociaż troszkę pobiegać. Park Run Bydgoszcz, to znajdziecie szczegóły. I fajnie się obserwuje, jak ta inicjatywa się rozrasta. Na ostatnim parkranie w Bydgoszczy prawie 100 osób się pojawiło, także spokojnie, jeżeli nie chcecie, żeby tam się ktoś na was za bardzo gapił, to uda wam się ukryć w tłumie. Tymczasem Temper City i Self Aware. Nie wiem, czy dobry do biegania, ale na środę na pewno.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jesień za pasem. Deszcz, chłodne poranki i coraz krótsze dni. To dobry moment, żeby sprawdzić swoje auto. Zajrzyj do Moto Budrex i przygotuj samochód na jesienne warunki. Sprawdzimy najważniejsze elementy, żebyś mógł jeździć bezpieczniej i spokojniej. A teraz mamy dla Ciebie coś ekstra. Przygotuj auto do jesieni i odbierz aż 15% rabatu na usługę. Zadbaj o auto, zanim jesień zaskoczy Ciebie. Moto Budrex, ulica Grunwaldzka 291, Bydgoszcz. Twój samochód, nasza troska.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Kolezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Kolezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: I po reklamie.
12: 17 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości takich jak Unisław czy Emilianowo. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem trochę słońca, trochę chmur, gdzieniegdzie mogą występować słabe, przelotne opady deszczu, no i wtedy przydadzą się parasole. Ciśnienie spada, więc przyda się mocna kawa, nie tylko dla smaku. Jutro, czyli w czwartek, pogoda się popsuje, pojawi się więcej chmur, zapowiadane są też opady deszczu.
13: RMF Max.
14: RMF Max Bydgoszcz.

za to drugie śniadanie, no i za to, że byliście po drugiej stronie. Mam nadzieję, że ja wam też się jakkolwiek przydałam w to przedpołudnie, a za chwilę z całą pewnością przyda wam się nasz najnowszy flash. Usłyszycie wszystkie ważne informacje z naszego miasta, tak żebyście byli na bieżąco. Także dobrej środy wam życzę, no i wiecie, jutro też się słyszymy, będziemy już powoli odliczać do weekendu. Dobrej środy, pa!

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska to dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to Twój klucz do sukcesu. Wielka promocja, 30% zniżki, złap to teraz. Mamy dla Ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskujesz? Gwarancję zatrudnienia i stabilną karierę. Czekamy właśnie na Ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
6: Czytamy, bo kochamy.
7: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
6: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
7: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
12: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
13: Pytał Pan, czego sobie życzę?
14: Życzę.

0: www.skodaepik.pl.
1: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
0: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.
6: W południowym fleszu aktualny przegląd informacji. Tu RMF Max Bydgoszcz, Tomek Urbański. Zaczynamy. Piłkarska kadra przygotowuje się w Warszawie do 4 meczów w ramach Ligi Narodów. Pierwsze starcie w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, a później mecze wyjazdowe ze Szwecją, u siebie z Rumunią i znowu z Bośniakami, tym razem u nich. Kapitanem reprezentacji niezmiennie Robert Lewandowski, który zapewnia, że nie ma zamiaru rezygnować z gry w kadrze.
7: Te rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat i nikt chyba w Polsce jeszcze z tym się nie zmierzył, że po takim czasie będzie wiedział, kiedy podjąć taką decyzję. Ja też nie wiem.
6: Więcej sportu po fleszu o 15.
5: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
6: Pilna informacja. Rozpoczęło się wyburzanie kolejnej zabytkowej kamienicy, która stoi na trasie przyszłej linii tramwajowej na Szwederowo. Tym razem buldożery pojawiły się przy modernistycznym budynku. To ulica Ugory 60. Łącznie w związku z inwestycją zrównanych z ziemią zostanie 11 budynków. I kolejne tematy. Gdyby to był sklep, to można byłoby powiedzieć o mega obniżce. Tu chodzi jednak o przetarg na rowerową inwestycję, która ma połączyć Bartodzieje ze Śródmieściem. Poznaliśmy właśnie wyniki elektronicznej aukcji. Oferty są co prawda znacznie niższe od pierwotnych, ale nadal znacząco przewyższają zaplanowany na ten cel budżet. Przed drogowcami teraz trudna decyzja. Podwyższenie budżetu o ponad 17 milionów złotych albo unieważnienie przetargu. W południowym fleszu długa lista zarzutów wobec agresywnego 35-latka z Koronowa. Więcej o tym Monika Jędrzejewska.
8: Mężczyźnie może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. To efekt policyjnej interwencji z minionej niedzieli związanej z przemocą domową. Podczas policyjnych czynności mężczyzna naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy i kierował wobec nich groźby karalne. Na tym nie koniec jego przewinień, bo agresor miał przy sobie marihuanę i syntetyczne narkotyki. Do tego policja podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania znalazła kolejne porcje nielegalnych substancji. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór.
6: Ustaliła to nasza reporterka. Pozostajemy w Koronowie, ale teraz czas na grzybobranie. Trwa szkolenie, które dzisiaj zakończy się egzaminem na profesjonalnego klasyfikatora grzybów. Jak się okazuje, w podbydgoskich lasach nie brakuje ciekawych okazów.
9: Pięknoruk największy. Kiedyś to był pięknoruk lepki, przecudowny, lepki, bo się lepił. Teraz jest wilgotny, ale jeszcze troszkę czuć. Przepiękny, jaki kolor ma, jak pumyczki wygląda. A tu znowu mam czerwieniejący. Tak jak wyglądają jak rafy koralowe, albo jak świeczniki, to są właśnie świecznice, a ten pięknoruk lepki. Znowu saprotrof rozkłada nam martwą tutaj tkankę na listkach. On nie jest jadalny, ale weźmiemy go, żeby im pokazać. To jest przecudowny, jak płomyczki.
6: Opisywała jedna z uczestniczek szkolenia Katarzyna Fidler. To był flash w pigułce. Za godzinę kolejna porcja informacji. Przedstawimy m.in. ciekawą propozycję na zbliżający się weekend.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
6: Trochę słońca, trochę chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Tak w dużym skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu. Popołudniową porą na termometrach 17 stopni w maksie. Tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Unisław. Poza tym warunki biometeorologiczne są neutralne, a ciśnienie spada. Jutro w czwartek więcej chmur, do tego pojawią się opady deszczu, momentami dość intensywne.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
10: 3 minuty po godzinie 12. Właśnie odkryliśmy coś z Asiulą, naszą kochaną.
11: Tak.
10: Asia Mełzirek Jakubek.
11: Tak.
10: Że ja jestem IJ, a Asia jest AJ. Normalnie. Witamy was, AJ
11: hej,
10: i IJ.
11: Hej, hej, hej, hej, hej,
10: ale będzie super środa. I wasze ulubione hity na maksa. Jedźcie razem z nami do 15:00.

0: mnie wchodzącym do pracy. I like, mi się podoba. Ja to bardzo lubię. Naprawdę cieszę się, że wróciłem, cieszę się, że jesteśmy razem.
1: Fajnie, super.
0: Asia Meus, Irek Jakubek, 14 minut po 12, ale wracam, a tu jesień.
1: No,
0: bardzo przepraszam,
1: pierwszy
0: jesień.
1: Dzień jesień jest dzisiaj. Zauważyliśmy to na pewno wszyscy.
0: Także lepszego momentu, by być liściem szumiącym, to już nie będzie.
1: Odważ się i bądź szumiącym w jesiennym wietrze liściem. Jak robi taki szumiący na wietrze jesiennym liść? Nagraj głosóweczkę i wyślij do RMF Max na Messengerze oczywiście.
0: Właśnie to mówiłem. Tylko mam zaszumione.

0: Panorama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewa.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: złotych na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight. MMA K1 Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
2: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
3: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
4: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
5: I po reklamie.

0: Młodszy brat Johnego, Alan Walker. 27.
1: Przepraszam,
0: bo rodzina Asia jest najważniejsza.
1: Okay,
0: pamiętaj.
1: Wszystko jasne.
0: 27 minut i godzina 13. Podliczyli Wokulskiego. Wiecie, lalka, widzieliście,
1: tak,
0: nie widzieliście.
1: Wokulski to z lalki.
0: Tak.
1: Policzyli, ile miałby Wokulski pieniędzy na dzisiejsze pieniądze i dzisiejsze realia.
0: Wow.
1: 93 miliony złotych.
0: Tylko?
1: No?
0: 93
1: tylko?
0: Miliony złotych, proszę. Golas! Się nie dziwię, że go Łęcka nie chciała. Jeszcze minus podatek.

0: się zastanawialiście, czy Neptunika jest fajna, to ja wam mówię, że jest super.
1: O, to Neptunika przed momentem w RMF.
0: Proszę nie dyskutować.
1: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni i z tej okazji Ania w roli spadającego liścia.
2: Hurra, umiem latać.
1: To był chyba pierwszy lot, bo liście jest taki trochę przestraszony.
2: Hurra, umiem latać.
1: Wszystkie głosóweczki, w których to właśnie... Wy występujecie w roli spadających jesiennych albo szeleszczących,
0: szumiących, wirujących.
1: Tak, nagrywajcie Messenger RMF Max już do waszej dyspozycji. Oczywiście, że przygotowaliśmy nagrody.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Margaryna Pro Active 400 gramów, jedynie 8,99 za sztukę z aplikacją lub kartą. Zupki Amino Nudle od 57 do 66 gramów, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Olej kujawski 1 litr, tylko 5,99 za butelkę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Trochę słońca, trochę chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Tak w dużym skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu. Popołudniową porą na termometrach 17 stopni w maksie. Tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Unisław. Poza tym warunki biometeorologiczne są neutralne, a ciśnienie spada. Jutro w czwartek więcej chmur, do tego pojawią się opady deszczu. Momentami dość intensywne.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: 4 minuty i godzina 13, za chwilę informacyjny flash, ale na najważniejsze informacje popołudnia już nie musicie czekać.
1: Rząd robi wszystko, żeby było nas więcej, dlatego przygotowuje nową kampanię, która ma poprawić wizerunek rodzicielstwa.
0: Super, będą mówić o tym, jak fajnie jest być ojcem, prawda?
1: No.
0: Najlepiej, wiadomo, być ojcem i w dodatku dyrektorem. Ojcem dyrektorem. Prognoza pogody także za chwilę. Zostańcie na szczegóły. Warto. Słuchajcie RMF Max.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight. MMA K1 Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
8: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
13: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów, tylko 99 groszy.

0: limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nawiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka!
1: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: RMF Max Bydgoszcz, Flash o 14, czyli szybki przegląd aktualnych informacji. Tomek Urbański, zaczynamy. Na początek we Fleszu groźny incydent na torach w województwie lubelskim. W miejscowości Jedlanka na szynach ktoś położył betonowe bloki. Najechały na nie pociągi towarowe. Na szczęście nie doszło do wykolejenia.
6: Chodzi o pociąg relacji Konin-Biała Podlaska złożony z 24 wagonów oraz skład 22 wagonów z Małaszewicz do Kutna. Jak się dowiedziałem, nie wiozły żadnych niebezpiecznych ładunków. W wyniku tego incydentu nikt też nie został poszkodowany. Ruch kolejowy wstrzymano jednak na kilka godzin. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące spowodowania zagrożenia katastrofą komunikacyjną.
5: A te informacje zebrał Krzysztof Zasada.
3: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
5: W podbydgoskim Maksymilianowie trwa kolejowa inwestycja za ponad 1 000 000 000 zł. Na bieżąco informujemy Was o postępach prac. Na stacji powstaje nowe przejście podziemne, nowe tory pojawiają się również na wyjeździe w kierunku Bydgoszczy. Jak zapowiada PKP PLK, modernizacja węglówki w stronę Kaszub i Trójmiasta zwiększy przepustowość linii dzięki budowie drugiego toru i elektryfikacji. We Fleszu o 13 drogowe sprawy i aktualne utrudnienia na A1. Przypominamy Wam, że dzisiaj rozpoczął się remont odcinka między węzłami Kopytkowo i Warlubie. Na tym jednak nie koniec. Pamiętajcie, że cały czas trwają roboty na pomorskim odcinku i one też dają się kierowcom we znaki.
7: Kontynuujemy remont na 3-kilometrowym odcinku od kilometra 17 do 20 pomiędzy węzłami Stanisław i Swarożyn. Na tym fragmencie ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi, jednym pasem w kierunku Gdańska. Dodatkowo zamknięta jest jedna z łącznic na węźle Stanisławia. Jest to łącznica zjazdowa dla osób jadących w kierunku Gdańska i chcących zjechać w kierunku Tczewa.
5: Zakończenie prac planowane jest na połowę października, dodaje Anna Kordecka, rzeczniczka prasowa Gdańsk Transport Company. Jest środowe popołudnie, do weekendu pozostało naprawdę niewiele. Dzisiaj na naszej antenie nie brakuje kulturalnych zapowiedzi. Przed nami weekend na Wenecji, który upłynie pod znakiem kulinarnych wydarzeń. Jaki jest plan?
8: W tym roku nastawiamy się na fajne warsztaty związane z jedzeniem. Można stworzyć rodzinnie pierogi, makaron, też sporo potraw będzie inspirowanych albo Wenecją, albo kuchnią bydgoską. Do tego, jeżeli kogoś interesuje historia związana z browarami bydgoskimi, to bardzo zapraszam na wykład w sobotę o 14 do Starej Lodowni, czyli Muzeum Miejsca. Tam też mini wykład o twórczości Stanisława Lejkowskiego, 7 projektów. Myślę, że niektóre będą zaskakujące.
5: Zapowiada Maciej Bakalarczyk, menadżer Starego Miasta i Śródmieścia. Wydarzenie Weekend na Wenecji 2 rusza w piątek i potrwa do niedzieli. Jest też inna weekendowa propozycja, ale już w innym miejscu. To akcja Londynek Kreatywnie. Jeszcze krótkie przypomnienie. Tylko do piątku potrwa nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie soleckujawski.pl. A teraz aktualna prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: Mamy dla Was aktualną prognozę pogody. W ciągu najbliższych godzin spodziewajcie się licznych rozpogodzeń w postaci słońca i błękitu na niebie. Późnym popołudniem i wieczorem przybędzie nieco chmur i niewykluczone przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach w tym najcieplejszym momencie zobaczymy 17 stopni. Jutro w czwartek pogorszenie pogody, pochmurno i deszczowo. Bez parasola lepiej nie ruszać się z domu. Poza tym nadejdzie ochłodzenie na skali co najwyżej 15.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
9: Halo, halo, czy jest z nami Boguś?
10: Boguś, gdzie jest ciastko?
9: Aśka nie lubi czekać na ciastko.
10: Nie lubię.
9: Dzisiaj pozdrawiamy Bogusia, który ma imieniny. I tych, którzy z tej okazji mają fajnie w pracy coś słodkiego do kaweczki. 5 minut po 13. Razem z

0: Mam dokładnie tak samo. Lubię bez końca. Oskar Cyms, 18 minut po godzinie 13.
1: Zwiększamy wasze szanse na naprawdę duże pieniądze.
0: 23 tysiące złotych. Tak, dzisiaj do wygrania w RMF Max 23. 23 tysiące złotych.
1: Mamy dla was bardzo prostą zagadkę do rozwiązania.
0: Urodzinowy, piętrowy, okrągły lub kwadratowy.
1: Smakuje jak jasny czort.
0: No, to musi być.
1: I to właśnie, co wam teraz przyszło do głowy, to jedno słowo, które jest rozwiązaniem tej zagadki, wysyłacie teraz SMS-owo pod 7327 za 3,69, a my za tą poprawną odpowiedź mnożymy wasze szanse razy 1000.
0: Znacie odpowiedź na tę prostą zagadkę?
2: Max.
0: Urodzinowy, piętrowy, okrągły lub kwadratowy. Smakuje jak jasny czort. To musi być. Wyślij tę odpowiedź SMS-em na 7327, by wygrać 23 tysiące złotych.
3: Reklama.
4: Czytamy, bo kochamy.
5: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
4: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
5: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od sprawnego samochodu. Zadbaj o niego podczas obowiązkowego badania technicznego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Moto Budrex. Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i nie tylko. Sprawdzimy najważniejsze elementy pojazdu i zadbamy o profesjonalną obsługę. Nie czekaj na ostatnią chwilę. OSKP Moto Budrex. Ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Moto Budrex. Jedź bezpiecznie. Jedź pewnie.
14: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.
3: Karolina.
18: Marek.
19: Zuśka.
20: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
21: Hey, it's Dua Lipa.
22: Hey, this is Kygo.
23: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Amo.
1: Fireball. Pitbull w RMF Max rozkręca środowe popołudnie. W pracy 27 minut przed drugą jest afera w Ministerstwie Rolnictwa.
2: Ojoj.
1: Sprawa poważna, bo ktoś ostatnio w budynku ministerstwa urządził pokaz mody. No i nie wszystkim się to spodobało.
2: No jeśli chodzi o rolnictwo, no. Bo to było w Ministerstwie Rolnictwa. No jeśli chodzi o rolnictwo i modę, to ja najbardziej polecam pory. Bo bez porów w pracy to się wygląda trochę jak burak.

0: Kelly Oaks, jakie to jest dobre. To jest RMF Max, 21 minut przed drugą.
1: Zaczęła się dzisiaj jesień. I to każda jesień, i meteorologiczna, i astronomiczna, i kalendarzowa.
0: Poza jesienią życia jeszcze, przepraszam, bo teraz powiew wiosny w Maxie. W prognozie pogody będzie trochę wiosny, mam nadzieję. Zostańcie na szczegóły prognozy. Razem jakoś przetrwamy te najbardziej deszczowe momenty.
2: Reklama.
3: Szukam czegoś praktycznego i ciekawego, co pozwoli mi rozwinąć umiejętności, które przydadzą się w życiu i pracy.
4: Sprawdź kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kreatywność w Bydgoskiej Akademii Fotografii. Poznaj siłę komunikacji podczas treningu umiejętności społecznych albo wybierz kurs masażu, psychologii sportu czy gotowania. To świetny sposób, żeby nauczyć się czegoś nowego. Rozwijaj swoje kompetencje z WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Ty plus.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
6: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do Ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
9: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Bydgoszcz 106.1 FM.
17: Sprawdzisz?
18: Sprawdź. Pogoda w RMF Max.
19: Mamy dla Was aktualną prognozę pogody. W ciągu najbliższych godzin spodziewajcie się licznych rozpogodzeń w postaci słońca i błękitu na niebie. Późnym popołudniem i wieczorem przybędzie nieco chmur i niewykluczone przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach w tym najcieplejszym momencie zobaczymy 17 stopni. Jutro w czwartek pogorszenie pogody, pochmurno i deszczowo. Bez parasola lepiej nie ruszać się z domu. Poza tym nadejdzie ochłodzenie na skali co najwyżej 15.
12: Algorytm Ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Ona jest jak taki jesienny, ciepły kocyk i kubek parującej herbaty z miodem.
1: Jesieniara, bledka. W RMF Max 10 no. minut i 14. Mam coś fajnego.
0: Proszę.
1: Mam bilety po 10 zł i nawet na Pendolino. Jak chcecie sobie ustrzelić taki bilecik, to dzisiaj, jutro jest super okazja. Intercity ma urodziny i z tej okazji bilety za 10 ziko. Fajnie, fajnie.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Offenbach i Star Sailor.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
17: Bydgoszcz 106.1 FM.
18: Z tej strony Tomek Urbański, witam Was i zapraszam na Flash o 14 na antenie RMF Max Bydgoszcz. W Polskim Komitecie Olimpijskim po zmianie władzy nic się nie zmieniło, tak przekonuje były minister sportu Sławomir Nitras. Ten temat otwiera Flash o 14. Dlaczego były szef resortu negatywnie ocenia pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u Mariana Kmitę?
19: Pan Kmita może być tym postępowaniem objęty i dostanie tak samo zarzuty jak pan Piesiewicz. Wtedy PKOL będzie miał dwóch prezesów z zarzutami.
18: Nitras nie wierzy też w zapewnienia, że Kmita nie wiedział o ujawnionych obecnie nieprawidłowościach.
19: Takim operacyjnym oficerem wprowadzającym Piesiewicza w związki sportowe i mówiącym o tym, jakie to pieniądze Piesiewicz przyniesie, był pan Kmita od samego początku.
18: Dodaje były minister sportu.
17: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
18: Przed chwilą poznaliśmy oferty firm, które są zainteresowane przebudową budynku przy ulicy Wiślanej 27. Przypomnijmy, w dawnym zespole szkół dla dorosłych znajdzie się nowa siedziba Straży Miejskiej. Do przetargu zgłosiło się 8 firm, dwie z nich zaproponowały kwotę, która mieści się w zaplanowanym na ten cel budżecie. I kolejne tematy. Służby z powiatu świeckiego szkolą się z postępowania podczas powodzi. Chodzi o manewry pod kryptonimem Wisła 26. Na miejscu jest Monika Jędrzejewska. Moniko, co konkretnie zakłada to szkolenie?
20: Szkolenie ma na celu sprawdzenie tego, jak działa system zarządzania kryzysowego i jego elementy, takie jak obieg informacji czy dokumentów, a także działania w terenie na wypadek powodzi. Ćwiczenia trwają od wczoraj i obejmują scenariusz dotyczący nawalnych opadów deszczu podnoszących poziom Wisły. Manewry to pokłosie powodzi na południu Polski i wyników kontroli NIK, która wykazała szereg nieprawidłowości po stronie samorządów. W szkoleniu uczestniczą gminy powiatu świeckiego zagrożone powodzią, takie jak Pruszcz, Świecie, Nowe i Dragacz, a także strażacy, policjanci, służby weterynaryjne i urzędnicy.
18: Manewry potrwają do jutra. 38 specjalistów z całej Polski uczestniczy w szkoleniu na profesjonalnych klasyfikatorów grzybów. Jak już wiecie z naszych fleszy, odbywa się ono w Koronowie pod Bydgoszczą. Wśród nich mikrobiolodzy z bydgoskich szpitali.
21: Jesteśmy mikrobiologami medycznymi i gdzieś też zatrucia grzybami są dla nas istotne w obrębie. No a dzisiaj tutaj bardziej w kwestii poprawnego zbierania grzybów, zatruć. Myślę, że w przyszłości to będzie dla mnie taki też kierunek rozwoju. I faktycznie nas bardziej tutaj z takiej diagnostycznej kwestii interesuje już bardziej budowa mikroskopowa, zarodniki też.
20: I tak samo w celach medycznych będzie pani tą wiedzę wykorzystywać?
22: Tak, głównie przede wszystkim. No ale też samo jakby dla siebie, żeby bezpiecznie przede wszystkim zbierać też te grzyby i je dobrze zabezpieczyć.
18: Powiedzieli nam Tomasz i Emilia, bydgoscy mikrobiolodzy. I na koniec jeszcze szybko o sporcie. Dzisiaj ostatni finał drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu. Walczymy o złoto, zapowiada bydgoski klub. Zawody w Gorzowie rozpoczną się o 17:00. W składzie gryfów m.in. Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
18: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy dla Was aktualną prognozę pogody. Za oknami i słońce, i chmury. Późnym popołudniem i wieczorem niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach nie więcej niż 17 stopni. Warunki biometeorologiczne są neutralne, ale ciśnienie powoli spada. Może nas z tego powodu dopaść senność i zmęczenie. W nocy na skali okolice 10. Jutro pochmurno, do tego deszczowo. To samo w piątek. Nadejdzie też ochłodzenie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
23: RMF Max, no dawaj.
24: Jeszcze trochę poćwiczy i się nauczy, no.
23: Post Malone się stara zaspokoić wszystkie najbardziej wyszukane gusta słuchaczek i słuchaczy RMF Max.
24: Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwy jesieniarz, ale taki 100%, to koniecznie teraz chodźcie na naszego Instagrama. Jesieniarz już tam czeka.

0: Zostawiaj like, nie zapomnijcie o lajkach, subikach, dzwonkiem, łapkach w górę. Zaglądajcie na nasze sociale. Mówię w imieniu jesieniarza obecnego.
1: Jesieniarz obecny.
0: Na naszym Instagramie. Asia Meus, Irek Jakubek. Witajcie po południu.
1: No i wiemy, że uwielbiacie te momenty, kiedy gramy dla was takie muzyczne perełki.
0: Oj, to jest coś więcej niż muzyczna perełka. To jest muzyczna perełka. I Neu, i Futado, Men, i Teo. To jest naprawdę super numer. Jak się dzisiaj czujesz, jakbyś był na nowo zrodzony, to ta piosenka jest o 20 lat starsza. Thank you.

0: Podrzucamy wam do głośników w pracy tylko te numery, które kochacie najbardziej. Bausa i Magnetic, a za chwilę to, za co pokochaliśmy wszyscy Temper City.
1: Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Szynka wieprzowa bez kości tylko 12,99 za kilogram, a soczysty filet z piersi z kurczaka za jedyne 18,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
6: I po reklamie.

0: Ale to popołudnie leci. Słuchajcie, RMF Max to jest Age, to jest mata 2:30.
1: I 23 tysiące złotych, które są dzisiaj do wzięcia w RMF Max, a do tego gwarantowany 1000 za samo odebranie telefonu.
0: I uwaga, 550 więcej szans na to, że wejdziesz do finału, gwarantowany 1000 i możliwe nawet 23 tysiące.
1: Teraz ślij hasło Max pod 7327 za 3,69, bo teraz ten Max daje ci 550 szans na finał.
0: Taki szczęśliwy mnożnik. Kto rozsądny? Tak, wiem, że nas teraz słuchacie. Wysłuchajcie Max na 7327, by wygrać 23 tysiące złotych.

0: się zna.
1: To jest taki muzyczny bigos, dużo składników, ale brzmi i smakuje. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Kariel, Paco Amoroso, Pigman Teresi, Fred Again w numerze Sexy Magic. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
0: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
4: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
3: To ciężka praca, Jasiu.
4: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
3: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
9: Chciałbym jechać, ale te koszty.
8: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
9: Serio?
8: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
9: Gdzie to znaleźć?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
10: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: I po reklamie.

0: 96.1 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: RMF Max Bydgoszcz, sprawdzamy dla Was aktualną prognozę pogody. Za oknami i słońce, i chmury. Późnym popołudniem i wieczorem niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach nie więcej niż 17 stopni. Warunki biometeorologiczne są neutralne, ale ciśnienie powoli spada. Może nas z tego powodu dopaść senność i zmęczenie. W nocy na skali okolice dziesiątki. Jutro pochmurno, do tego deszczowo. To samo w piątek. Nadejdzie też ochłodzenie.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.

0: Calvin Harris, bardzo dziękujemy za ten występ. Na koniec naszego dzisiejszego programu zostawiliśmy coś, co jest najważniejsze. Musicie znać te informacje, jeśli słuchacie nas w pracy.
1: Jeżeli macie jeszcze jakiś niewykorzystany urlop z zeszłego roku, czyli z 25, to został tydzień, żeby się na to wolne wysłać.
0: Od łazu wysłać. No. Wolę tak po prostu pójść. No.
1: IJ i MJ, dziękujemy. Jutro w południe jesteśmy z powrotem.
0: Irek Jakubek, Asia Mełus, bardzo was pozdrawiamy i ściskamy. Pa. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki.

0: a zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
1: Profilaktyka! Podaj dalej!
2: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
3: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
4: I po reklamie.
5: Jestem Kuba.
6: Tu Martyna.
7: This is Lady Gaga.
8: Z tej strony Cleo.
9: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
12: Jest 15. Tomek Urbański. Witam i zapraszam na najnowszy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach granicy z obwodem królewieckim warmińsko-mazurskim. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce z Malborka. One wróciły już do bazy.
13: Rosyjski śmigłowiec Mi-8 wleciał w naszą przestrzeń powietrzną kilka minut po 11:00. Doszło do tego na północ od Braniewa, mówił mi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego.
14: Wleciał na głębokość około 300 metrów i przebywał w niej 42 sekundy.
13: Ten lot był obserwowany przez nasze radary. Myśliwce wykonały patrol w tym regionie. Obsługa systemów obrony powietrznej była postawiona w stan podwyższonej gotowości. Traktujemy to jako kolejny test naszej reakcji, dodał pułkownik Goryszewski.
12: Tyle Krzysztof Zasada.
15: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
12: W Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym uruchomione zostało Biuro Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ma wspierać inwestycje i przedsiębiorców. To trzecie takie miejsce w regionie. Wcześniej biura zostały otwarte w Toruniu i we Włocławku. Pociągi należące do samorządu województwa zostały wyposażone w nowy sprzęt. Jaki? To sprawdziła Monika Jędrzejewska.
16: Chodzi o nowoczesny system kolejowej łączności radiowej. Obejmuje 20 radiotelefonów, które zamontowano w 10 pociągach. Jest to jeden z najważniejszych elementów europejskiej sieci zarządzania ruchem kolejowym. Umożliwia bezpieczną i przede wszystkim niezawodną komunikację między maszynistami a dyżurnym ruchu. Ma też możliwość transmitowania danych potrzebnych do prowadzenia ruchu kolejowego w bezpieczny sposób. Nowy system kosztował 2 miliony złotych.
12: Ustaliła reporterka RMF Max. 10 lat więzienia grozi 35-latkowi z Koronowa. Mężczyzna usłyszał szereg poważnych zarzutów, m.in. znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny. Podejrzany został zatrzymany podczas interwencji związanej z przemocą domową. Po południu ważna informacja dla rowerzystów. Drogowcy unieważnili przetarg dotyczący budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego od Chemicznej do Szpitalnej. Złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowany na ten cel budżet. Spędź weekend na Wenecji, oczywiście tej bydgoskiej Wenecji. Zachęcamy Was do tego w dzisiejszych fleszach. W programie Kulinarne warsztaty lepienia pierogów zaplanowano też 3 wystawy.
17: Kolejna w jednym street foodowym miejscu przy Czartoryskiego, tam Bydgoszcz lat 80-tych, 90-tych. Unitrachania, zabawki, syntezy, foton. Myślę, że każdy może się przenieść w czasie oglądając te rzeczy. W jednej z kawiarni bydgoskie malarstwo, a w herbaciarni wizerunki dawnej Wenecji, więc można sobie fajną trasę odhaczyć.
12: Zapowiada Maciej Bakalarczyk, menadżer Starego Miasta i Śródmieścia. Jeszcze krótkie podsumowanie akcji sprzątania terenów nad Brdą. W rejonie ulicy Nadrzecznej zebrano około 50 worków z odpadami, zabezpieczono 6 opon, a do tego z rzeki wydobyto wielkogabarytowy element betonowy. A to zasługa Fundacji Zielone Jutro. A teraz flash sportowy i Krzysiek Chwaliński.
18: Co się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
6: to flash sportowy RMF Max. Za kilka godzin będziemy wiedzieć, z kim polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Potencjalnymi rywalami Belgia lub Słowenia. Ten mecz rozpocznie się za godzinę. A z kim chcieliby zagrać biało-czerwoni?
7: Bartłomiej Bołądź po wczorajszej wygranej z Niemcami wzruszył ramionami i przyznał, że jest mu obojętne, z kim zagramy. Obie reprezentacje do pokonania, tak mówi nasz atakujący. Trener Nikola Grbicz już wcześniej mówił, że jeśli chcemy być mistrzami, to po prostu musimy wygrać z każdym.
6: Tyle Patryk Serwański. Polska pięściarka Natalia Kuczewska przegrała dzisiaj rano swoją walkę półfinałową, ale Mistrzostwa Europy kończy z brązowym medalem. Wieczorem swojej walki stoczą Angelika Krzysztoforska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik, które też mają już wywalczone brązowe krążki.
8: A skąd to tak ciągnie?
18: Zaraz pogoda w RMF Max.
12: Późnym popołudniem nad Bydgoszczą i regionem nie zabraknie chmur, gdzieniegdzie mogą występować nawet przelotne opady deszczu. Dlatego wychodząc na spacer, warto chwycić za parasol. Może nam się przydać. Na termometrach około 16-17 stopni. W nocy ze środy na czwartek słupki rtęci obniżą się do minimum 10-11. Kreski będzie bardzo chłodno. Ciśnienie spada, wiatr na ogół umiarkowany. Jutro w czwartek kiepska pogoda. Przede wszystkim chmury i opady deszczu.
19: Na maksa. No to praktycznie połowa tygodnia za nami. Prawie 4 minuty po godzinie 15. Tutaj RMF Max i kanał nadawczy.
20: A Piotrek z dnia na dzień coraz bardziej uśmiechnięty, mam wrażenie, tak w związku z tym. No pięknie. Piotrek Świderski, Justyna Borycka. My z wami w kanale dzisiaj do 18. I dużo dobrej muzy w głośnikach. Tobi Romeo z numerem Fly High już się rozkręca. A za chwilę ważne pytanie do was, więc bądźcie czujni, ekipo RMF Max.

0: Mistrzowie festiwalowych melodii Swedish House Mafia Wait So Long na prawie 10 minut po godzinie 15, a my na nic nie czekamy, tylko lecimy dalej z tematem, tu kanał nadawczy. I słuchajcie, właśnie mi się wyświetliło przed chwilą na fejsie, że mamy nowy rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika.
1: Dobra, czekaj, strzelam, jakieś 15 sekund.
0: Nie, no co, to o wiele mniej. I uwaga, ustanowiła go 6-letnia Chinka.
1: Tak, córka koleżanki mojej mamy, wiadomo,
0: Z czasem poniżej 4,5
1: sekundy. 4,5
0: sekundy. No ja w tym czasie co najwyżej to mogę sobie ułożyć kostkę Rubika, ale w wersji artystycznej.
1: Tak, abstrakcja, wiadomo, sztuka nowoczesna. Ale 4,5 sekundy jakby... W ogóle trudno mi sobie wyobrazić, co w ogóle można zrobić w 4,5 sekundy. Jakby nie mam pomysłu, dajcie znać. Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wasze głosówki. Co można zrobić w 4,5 sekundy? Może wy coś jesteście w stanie zrobić w 4,5 sekundy i to jest wasz powód do dumy. Dajcie znać, czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Bor-

0: takim pięknym klimacie płyniemy sobie w stronę weekendu. To Take It Slow, Robin Schulz w RMF Max. 19 minut po godzinie 15, a my przed momentem pytaliśmy was na naszym messengerze, co można zrobić w 4,5 sekundy, bo pewna 6-letnia Chinka ułożyła kostkę Rubika właśnie w 4,5 sekundy.
1: I to jest rekord świata, słuchajcie. Kobiet. Dla nas rzecz absolutnie niewyobrażalna, że coś się da zrobić w 4,5 sekundy, ale okazuje się, że wy macie propozycję.
2: Wydaj całą wypłatę, oddać ją żonie.
0: O, to klasyczek.
1: Klasyczek, wiadomo.
3: 4,5 sekundy to jak szef powie, że mogę iść do domu, to średnio tyle moje wyjście z pracy zajmuje.
0: Pendolino.
1: Sprintem, pendolino.
4: Można uspać dziecko i usiąść do jeszcze ciepłej kawy właśnie na 4,5 sekundy.
0: Okej, już myślałem, że usypiesz.
1: Już myślałem, że usypiasz
0: w 4,5 sekundy, bym cię zaprosił do mnie.
1: No właśnie. Dajcie znać, co można zrobić w 4,5 sekundy. Czekamy na wasze wiadomości, głosówki. Zbieramy na messengerze RMF Max.
5: 4 sekundy, można powiedzieć, RMF Max, najlepsze radio w Polsce, sprzedam Opla. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jesień za pasem. Deszcz, chłodne poranki i coraz krótsze dni. To dobry moment, żeby sprawdzić swoje auto. Zajrzyj do Moto Budrex i przygotuj samochód na jesienne warunki. Sprawdzimy najważniejsze elementy, żebyś mógł jeździć bezpieczniej i spokojniej. A teraz mamy dla Ciebie coś ekstra. Przygotuj auto do jesieni i odbierz aż 15% rabatu na usługę. Zadbaj o auto, zanim jesień zaskoczy Ciebie. Moto Budrex, ulica Grunwaldzka 291, Bydgoszcz. Twój samochód, nasza troska.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Czytamy, bo kochamy.
6: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
5: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
6: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Ceny.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
19: I po reklamie.
20: Radek.
21: Z tej strony Asia.
22: Hi, this is Cascada.
23: Hej, tu Roxy Węgiel.
24: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Oskar Cyms, niech mówią, a my niesieni tym romantyzmem Oskara postanowiliśmy przyczynić się do prośby, która przyszła na naszego maksowego messengera.
1: Tak jest, no rzadko robimy takie rzeczy. Pytaliśmy was w ogóle o to, co można zrobić w 4,5 sekundy, czy są takie rzeczy na świecie. No i ta odpowiedź dosyć mocno nas zaskoczyła.
2: Można rzucić nie, raczej nie i żałować tego przez tydzień. Ale jeśli moglibyście rzucić u siebie, że jeżeli słucha tego urocza blondynka, która 17 września siedziała wieczorem w sztolni w Katowicach z koleżankami, ta osoba, którą zagadywała przy wyjściu, jej szuka.
0: No właśnie,
1: no
0: urocza blondynka, sztolnia Katowice.
1: No... Czy może się odnajdzie. Jakby co, dajcie znać, Messenger RMF Max. My tutaj jesteśmy w kontakcie, czekamy na wasze głosówki. No od tego jest ekipa RMF Max, żeby sobie pomagać. RMF

0: Jedziemy przez środowe popołudnie na pełnym luzie. Kajgo za nami, ale teraz na chwilę. Na chwilę. Trzeba się skupić, bo tak. Rusza ostatnia dzisiaj runda bonusowa w grze o 23 tysiące złotych. Halo!
1: Zaraz
0: 650 razy mnożymy dzisiaj wasze zgłoszenia.
1: Tak,
0: teraz.
1: Tak więc jeśli chcecie jeszcze się załapać 650 razy większymi szansami, to wejdźcie do gry teraz na rmfmax.pl albo z hasłem max pod 7327 za 3,69.
0: Tylko szybciutko, bo jeszcze tysiak jest za odebranie telefonu, więc gra warta świeczki.
1: 23 tysiące złotych do wygrania.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Margaryna Pro Active 400 gramów, jedynie 8,99 za sztukę z aplikacją lub kartą. Zupki Amino Nudle od 57 do 66 gramów, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Olej kujawski 1 litr, tylko 5,99 za butelkę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
4: A co ten projekt oferuje?
3: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
4: Gdzie dowiem się więcej?
3: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
9: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hit na maksa.
11: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
13: Późnym popołudniem nad Bydgoszczą i regionem nie zabraknie chmur, gdzieniegdzie mogą występować nawet przelotne opady deszczu. Dlatego wychodząc na spacer, warto chwycić za parasol. Może nam się przydać. Na termometrach około 16-17 stopni. W nocy ze środy na czwartek słupki rtęci obniżą się do minimum 10-11. Kreski będzie bardzo chłodno. Ciśnienie spada, wiatr na ogół umiarkowany. Jutro w czwartek kiepska pogoda. Przede wszystkim chmury i opady deszczu.

0: I Money, Don't Be So Shy w RMF Max. 11 minut zostało do godziny 16. No nie będziemy nieśmiali absolutnie, bo mamy powody do dumy i trzeba się tym pochwalić. Słuchajcie, polscy influencerzy Patec i Pawwic.
1: RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Tak, to kanał nadawczy.
2: Tak, to się zgadza. No i co z nimi?
0: Zdobyli szczyt w pakistańskim Karakorum, słuchajcie. 5270 metrów nad poziomem morzem, gdzie jeszcze nikt wcześniej nie stanął. To są naprawdę hardkorowe góry. Tutaj nie ma przelewek. No i to jeszcze nie koniec, bo panowie planują teraz max 2 dni regeneracji i chcą iść jeszcze wyżej.
2: Jezu, 5000 metrów, 2 dni regeneracji po czymś takim.
0: Tak.
2: Ja jakby, jak idę na siłownię, to potrzebuję tak z tydzień i jeszcze wizytę u fizjo, ale generalnie to najchętniej rozbiłabym sobie taką, wiesz, bazę aklimatyzacyjną wchodząc z siatami na trzecie piętro. Na co dzień.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: kawał solidnego house'u, grupa Enatra, także 50 Full Ultra, Talk to You. 4 minuty zostało do godziny 18, a po 18 startuje Max Party z Grabą.
1: I tam bangerów nie, co nie miara, a nie, nie co miara. My w każdym razie jutro słyszymy się w kanale nadawczym w RMF Max. Świderski i Borycka, do jutra, cześć.
0: Pa.
2: Reklama. Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl, Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
4: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
5: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
6: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
3: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
2: W RMF Max Bydgoszcz, czas na flash. Tu Tomek Urbański, zaczynamy. Gdyby to był sklep, no to można byłoby powiedzieć o mega obniżce. Tu chodzi jednak o przetarg na rowerową inwestycję, która ma połączyć Bartodzieje ze Śródmieściem. Poznaliśmy właśnie wyniki elektronicznej aukcji. Oferty są co prawda znacznie niższe od pierwotnych, ale nadal znacząco przewyższają zaplanowany na ten cel budżet. Przed drogowcami teraz trudna decyzja. Podwyższenie budżetu o ponad 17 milionów złotych albo unieważnienie przetargu.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
2: Nie będzie przedłużenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy, a przynajmniej na razie. Drogowcy unieważnili przetarg. Powód? Złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowany na ten cel budżet. Plany związane z budową ścieżki na odcinku od Chemicznej do Szpitalnej muszą więc zostać odłożone na później. Pociągi należące do samorządu województwa zostały wyposażone w nowy sprzęt. Jaki? To sprawdziła już Monika Jędrzejewska.
3: Chodzi o nowoczesny system kolejowej łączności radiowej. Obejmuje 20 radiotelefonów, które zamontowano w 10 pociągach. Jest to jeden z najważniejszych elementów europejskiej sieci zarządzania ruchem kolejowym. Umożliwia bezpieczną i przede wszystkim niezawodną komunikację między maszynistami a dyżurnym ruchu. Ma też możliwość transmitowania danych potrzebnych do prowadzenia ruchu kolejowego w bezpieczny sposób. Nowy system kosztował 2 miliony złotych.
2: Tyle nasza reporterka. Niebawem powiększy się liczba profesjonalnych klasyfikatorów grzybów. To specjaliści, którzy będą pomagać mieszkańcom w rozróżnianiu okazów jadalnych od trujących. W Koronowie pod Bydgoszczą odbyło się szkolenie, któremu przyglądaliśmy się z mikrofonem RMF Max. Posłuchajcie, jak było.
4: Pochwali się pani, co pani ma w koszyczku?
5: A, mam tylko krowiaka podwiniętego, czyli olszówkę. Grzyb niejadalny, trujący.
6: Mamy starego podgrzybka, suchogrzybka.
7: Zajączek, dobry zajączek.
8: Tu, ja bym rzekła, że to maślak ziarnisty. Maślak na pewno. No, tu coś na tym trzonie, tak, ale nie wiem.
4: A to ja panią przy okazji zapytam o mój grzybek.
5: Prawdopodobnie jest to piaskowiec kasztanowaty, czyli na górze wygląda jak kasztan, taki kasztan, a tu ma taki piaskowy kolor.
4: Jadalny?
5: On jest w ogóle jadalny.
2: W kursie na klasyfikatora grzybów, który zakończył się egzaminem, wzięło udział 38 osób z całej Polski. Samorząd województwa po raz kolejny rozda stalowe anioły. Trwa właśnie nabór wniosków, o czym informuje Bartek Seklecki.
9: Stalowe anioły otrzymują osoby, które są animatorami zmian oraz wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój lokalnych społeczności. Na laureatów czekają także nagrody pieniężne lub rzeczowe. Kandydatów mogą zgłaszać organy administracji, instytucje pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe. Termin składania wniosków upływa 30 września. Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie Urzędu Marszałkowskiego,
2: informował reporter RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
2: Na antenie RMF Max Bydgoszcz przedstawiamy wam aktualną prognozę pogody na kolejne dni. Jutro w czwartek kiepska pogoda, dużo chmur, a także opad deszczu. Bez parasola lepiej nie ruszać się z domu, warto o tym pamiętać. Jeśli chodzi o temperaturę, to w czwartek zobaczymy maksymalnie 15 stopni, będzie bardzo chłodno. W piątek bez zmian za oknami, dopiero w weekend. Sytuacja nieco się poprawi, zwłaszcza w niedzielę. Słońca nie powinno zabraknąć, a na skali okolice 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
10: Witajcie, moje drogie jesieniary. No to co, chyba już wszyscy oficjalnie bardzo szczęśliwi. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Zaczynamy nasz już wieczór, chociaż jeszcze przed zachodem słońca. No widzimy się początkowo, gdy jasno, kończymy, gdy już ciemno, ale będzie bardzo miło i przebojowo, obiecuję, od 20 listach obec. A na starcie naszego spotkania Jason Derulo i przyjaciele.

Fire to Alan Walker, fajny numer na spacer w parku, gdy pięknie spadają liście. W ogóle dzisiaj jest dzień tego spadającego liścia i rzeczywiście tych liści jest coraz więcej, a niedługo to będzie taka kupa tych liści i będzie można się jak co roku rzucać w żółte liście i robić sobie roleczki. Tylko pamiętajcie, żeby tam sprawdzać, co jest pod taką kupą liści, bo wiecie, tam ludzie czasami w parku z pieskami na spacerki chodzą, tak więc różnie to się musi, może skończyć, proszę uruchomić wyobraźnię. Ciekawe, czy Margaret też rzuca się w liście jesienią. Macie ją teraz w RMF Max, tak śpiewa nasza nowość, Prima Ballerina.

Kolejny hit z cyklu Już gdzieś to słyszałem. Może ktoś to kiedyś słyszał w wydaniu grupy Star Sailor, For to the Floor, i to jest nowa wersja, którą odświeżają Francuzi z ekipy Offenbach, dając właśnie tej produkcji nowe życie. Walczą też o jedynkę tego tygodnia na liście Hopbence. Sprawdzimy, co się dzieje dzisiaj. Już po godzinie 20 możecie jeszcze komentować i głosować, a nawet trzeba, rmfmax.pl. Szybkie pytanie, czy są ze mną fani Timmy Trumpeta? No wiem, że jest tu trochę osób. Nowość od Timiego już za kilka minut.

Tylko proszę mi tutaj nie puśnijcie przed zachodem słońca. Tylko kochaj mnie, to Zalia. No to teraz podkręcimy tempo. Trąbka to jego główny sceniczny gadżet. Czyli już chyba wiecie, o kogo chodzi. Jest z Australii, jest DJ-em. Jego największy hicior to chyba jednak Freaks. Najczęściej pojawia się na wielkich festiwalach. To on, Timothy Smith, czyli Timmy Trumpet. Zaczął grać na swojej trąbce już jako dzieciak i zanim zrobił karierę w muzyce tanecznej. Rozwijał się już jako instrumentalista. Timmy Trumpet i Ale Farben, nasza nowość tego tygodnia w RMF Max. Chase the Feeling.

0: Fly High to the Sky, oczywiście Tobi Romeo i nasza taneczna petarda w RMF Max. Chciałbym zdementować pewne informacje, że my już mamy prognozę pogody na święta. Jeszcze nie mamy. Niektórzy próbują w internecie, niektórzy tam spekulują, że wiecie, że El Niño. Jedni mówią, będzie cieplej, drudzy mówią, będzie zimniej. Jeszcze musimy poczekać trochę na takie prognozy, jak twierdzi mój wujek z NASA. A jak będzie jutro, no to akurat możemy wam powiedzieć to za chwilę w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę.
9: Życzę

0: oferuje www.pocztowy.pl.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Tu Kasia.
12: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
13: Hej, I'm Ed Sheeran.
14: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
15: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
16: Na antenie RMF Max Bydgoszcz przedstawiamy wam aktualną prognozę pogody na kolejne dni. Jutro w czwartek kiepska pogoda, dużo chmur, a także opad deszczu. Bez parasola lepiej nie ruszać się z domu, warto o tym pamiętać. Jeśli chodzi o temperaturę, to w czwartek zobaczymy maksymalnie 15 stopni, będzie bardzo chłodno. W piątek bez zmian za oknami, dopiero w weekend. Sytuacja nieco się poprawi, zwłaszcza w niedzielę. Słońca nie powinno zabraknąć, a na skali okolice 20.

0: się tutaj perfekcyjnie w ten kawałek. Disco Classic w nowej wersji. Aichi Mata, Ring My Bell, Polish Remix. No to teraz czekamy, kiedy właśnie polska wersja zacznie rządzić na listach przebojów Wielkiej Brytanii. Czas najwyższy. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami. Będzie Artemas, powróci Kaigo. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Tu RMF Max Bydgoszcz, cześć, dzień dobry, w środowe popołudnie i zaczynamy sobie powoli planować weekend. A co nam szkodzi? 27 września, a więc w najbliższą niedzielę, warto zaglądać do Muzeum Wodociągów, Hala Pomp. To tutaj będzie okazja, żeby pograć sobie w gry bez prądu, czyli w planszówki. Krótko mówiąc, nie trzeba się zapisywać, wystarczy po prostu wejść, przyjść. Można wpadać całymi rodzinami, co jest ważne. Osoby niepełnoletnie mogą wchodzić tylko pod opieką dorosłych. To już 58. edycja. Zaglądajcie śmiało. Przypominam, bydgoska strefa gier bez prądu, Muzeum Wodociągów, Hala Pomp, 27 września od godziny 12. A 26 i 27 września możecie wybierać się na jesienny kiermasz ogrodniczy przy Torbydzie w Bydgoszczy. Przez dwa dni będzie można zobaczyć, co przywieźli do nas wystawcy z całej Polski. Każdy, kto kocha rośliny ogrodowe czy mieszkaniowe, znajdzie coś dla siebie. A przy okazji będą też smakołyki, więc zaglądajcie śmiało. Jesienny kiermasz ogrodniczy już w ten weekend.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Collezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Collezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
15: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
4: Tu RMF Max Bydgoszcz, Tomek Urbański. Witam i zapraszam na Flash. Długa lista zarzutów wobec agresywnego 35-latka z Koronowa. Więcej o tym Monika Jędrzejewska.
5: Mężczyźnie może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. To efekt policyjnej interwencji z minionej niedzieli związanej z przemocą domową. Podczas policyjnych czynności mężczyzna naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy i kierował wobec nich groźby karalne. Na tym nie koniec jego przewinień, bo agresor miał przy sobie marihuanę i syntetyczne narkotyki. Do tego policja podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania znalazła kolejne porcje nielegalnych substancji. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór.
4: Ustaliła to nasza reporterka.
3: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
4: Uwaga kierowcy, rozpoczął się remont kolejnego odcinka autostrady A1 w kierunku Gdańska, tym razem między Kopytkowem a Warlubiem. Liczy on blisko 10 kilometrów. Na co trzeba uważać? O tym krótko Anna Kordecka, rzeczniczka prasowa operatora autostrady.
6: Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na zmianę organizacji ruchu na węźle Warlubie. Na czas remontu nastąpi częściowe zamknięcie węzła Warlubie. Na węźle nie będzie możliwości zjazdu z autostrady w kierunku Łodzi na drogą wojewódzką numer 214, ani wjazdu na autostradę w kierunku Łodzi.
4: Pamiętajcie, że cały czas trwają roboty na pomorskim odcinku A1 i one też dają się kierowcom we znaki.
6: Kontynuujemy remont na 3-kilometrowym odcinku od kilometra 17 do 20 pomiędzy węzłami Stanisław i Swarożyn. Na tym fragmencie ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi, jednym pasem w kierunku Gdańska. Dodatkowo zamknięta jest jedna z łącznic na węźle Stanisławia. Jest to łącznica zjazdowa dla osób jadących w kierunku Gdańska i chcących zjechać w kierunku Tczewa.
4: Utrudnienia są też na węźle na wysokości Tczewa dla kierowców, którzy jadą od strony naszego regionu w kierunku Trójmiasta.
6: Zamknięta jest jedna z łącznic na węźle Stanisławia. Jest to łącznica zjazdowa dla osób jadących w kierunku Gdańska i chcących zjechać w kierunku Tczewa. Pozostałe łącznice na węźle Stanisławie są otwarte. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest w pierwszej połowie października.
4: Dodaje Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. 90 tysięcy uczestników, ponad 18 milionów przejechanych kilometrów i ponad 250 miast i gmin. Tak w skrócie prezentuje się podsumowanie tego rocznej edycji rowerowej Stolicy Polski. W Młynach Rotera wręczono nagrody i specjalne koszulki najlepszym rowerzystom i zespołom. Metropolia Bydgoszczu plasowała się na 13 pozycji w rankingu. Mieszkańcy wspólnie przejechali ponad 2 miliony kilometrów. Jeszcze absolutny hit. W ciągu miesiąca na dwóch kółkach przejechał ponad 11 600 kilometrów. Ten, trzeba przyznać, niesamowity wyczyn należy do Jacka Kwiatkowskiego z Łysomic. W ten sposób ustanowił nowy rekord Guinnessa. No i za to należą mu się wielkie brawa.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
4: Wiele wskazuje na to, że lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Synoptycy zapowiadają poprawę pogody w niedzielę. Tego dnia całkiem sporo słońca, a na skali okolice 20. Jeszcze wyższe wartości na termometrach mają być w przyszłym tygodniu, czyli poniedziałek, wtorek i środa. Wtedy nawet 23 stopnie. Ale do tego czasu niestety za oknami raczej jesienna aura, jutro i pojutrze. Przede wszystkim chmury, a także przelotne opady deszczu.
7: Witajcie po 19 już wieczorowo, Przemek Grabowski w RMF Max. No i szybko zrobiło się nieco chłodniej, no i wraca pytanie, kiedy wystartują grzanie? Jak tam grzeją już u was? My trochę pogrzejemy. Mam tutaj wasze ulubione hiciory, teraz Tempe City, ich wersja Self Aware. No to może jeżeli u was jeszcze wieczorowo nie grzeją, to stary sposób babci, słuchajcie, termofor, może macie gdzieś w domu i tam ciepła woda i tak sobie siedzimy albo leżymy z tym termoforem pod kocykiem, proszę bardzo, nie ma za co.

Przy tej piosence będziemy wspominać wakacje, to na pewno. Kaigo i jego Take Me Back w RMF Max. Teraz nasza nowość od dziewczyn, o których jest głośno. Chyba słyszeliście o Cat's Eye. To naprawdę międzynarodowa grupa. Tworzy ją 6 dziewczyn. Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia i Jonki. Pochodzą z USA, Filipin, Szwajcarii i Korei Południowej. To był casting, który dział się na całym świecie. No i teraz najlepsze z najlepszych śpiewają. Kolejna nowość w RMF Max. Cat's Eye i Animal.

4 pory roku śpiewał Wiktor Waligura, który odwiedził już kiedyś RMF Max, a ostatnio wpadł do nas Mrozu. Pamiętacie Mroza kiedyś, jak nawijał, że miliony monet, a Mroza dzisiaj ma dużo nowej muzyki. Co jeszcze ciekawego powiedział Karinie Nicińskiej, sprawdzicie także na YouTubie, bo jest już nowy wywiad z Mrozem. Wbijajcie dzisiaj wieczorowo. A za chwilę w głośniku Cyryl i jego wersja Stumbling In.

słodsze, a niskie, wiecie, bum, bum, bum, basiory, że coś jest bardziej gorzkie. Czyli czasem za smak kolacji odpowiada także playlista. No to teraz będzie i gorzko, i słodko, bo mam dla was mega nowość. Wracają chłopaki z Fastboy w naszej nowości Music Sounds.

0: My Body Isn't Ready. Kolejny sukces tego gościa to Somber w RMF Max, który chciał nawiązać się do pewnych plotek i chciał coś wszystkim wyjaśnić raz i na zawsze. Chciałby zdementować plotki, że za jego karierą stoją rodzice, którzy pracują w showbiznesie, że to mama i tata mu załatwili miejsca na listach przebojów. Tak po prostu nie jest, to byłoby niemożliwe, to nieprawda. Koniec cytatu. No, oczywiście to wy decydujecie, gdzie będzie niedługo nasz Somber. Głosujcie na rmfmax.pl. Nowe wydanie listy Hot Bands już od 20.
1: RMF Max. Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Wiele wskazuje na to, że lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Synoptycy zapowiadają poprawę pogody w niedzielę. Tego dnia całkiem sporo słońca, a na skali okolice 20. Jeszcze wyższe wartości na termometrach mają być w przyszłym tygodniu, czyli poniedziałek, wtorek i środa. Wtedy nawet 23 stopnie. Ale do tego czasu niestety za oknami raczej jesienna aura. Jutro i pojutrze przede wszystkim chmury, a także przelotne opady deszczu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Cześć, tu Blitka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
4: Dobry wieczór, Przemek Grabowski, witajcie po 20 w środku tygodnia. Przychodzę tutaj z hitami, z nowościami, z premierami. Sprawdzajcie, co się dzieje. Czekam na wasze głosy, komenty. Walka fanów trwa na rmfmax.pl. A zestawienie dzisiaj otwieramy od razu od nowości. Wraca Lost Frequencies po raz pierwszy na 10. Śpiewa Marie Frost w rajskiej produkcji Paraiso.
3: RMF Max 10. Numer 10.

Kiedyś Nina Sky na podobnym bicie zrobiła swoje Move Your Body Girl, a tym razem Karol G, Baby Wow. No jest chyba wow, na pewno będzie imprezowe wow, a w ogóle będzie jeszcze większe wow, jak wejdzie szybko, może jeszcze przed weekendem, do zestawienia listy Kobenz rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość, mamy ich trochę w tym tygodniu, już na 9. Od dzisiaj z nami nowość od projektu The Colors, ich Prima Donna. RMF Max.

wszystko, czego chciałem. To Mrozu 2.0, tak trochę. Tutaj Mrozu i Kasperczyk są wśród najlepszych. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Mrozu wpadł do RMF Max. Mamy nowy wywiad z Mrozem, dostępny od dzisiaj na naszym kanale na YouTubie. Warto, zapraszam wszystkich. A teraz coś dla fanów klubowych bitów, w szczególności Progressive House'ów i Melodic Techno, bo taką muzykę produkują i miksują przyjaciele z Adriatic. Nasza nowość, Palm of Your Hands.

0: polecam wam ten beat na weekend, na wrzesień i na jesień. Sylwa Bumpa zrobił naprawdę dobry kawałek i teraz czeka na jedynkę listy Cop Benz w On Tonight. Sprawdzajcie i głosujcie na rmfmax.pl. Może jutro będziemy mieć nową taneczną jedynkę. Jeśli chodzi o taneczne produkcje, to już za kilka minut house'owa nowość, jaką przynosi Sony Fodera. Zostańcie z RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Myślisz o rozwoju zawodowym, ale trudno znaleźć czas na naukę?
5: Właśnie dlatego szukam studiów, które da się połączyć z pracą.
4: Wybierz studia podyplomowe online w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kompetencje z zakresu zarządzania oświatą, logistyki transportu, rachunkowości i podatków, czy administracji i finansów publicznych. Wygodnie i w dopasowanej formie.
5: Brzmi jak rozwiązanie dla mnie.
4: Rozwijaj swoją przyszłość z WSG. Sprawdź ofertę na podyplomowe.byd.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: I po reklamie.

W muzyce można zapomnieć o całym świecie, o wszystkich stresach, prawda? Sony Fodera i Becky Hill tutaj na mikrofonie w nowości Say Something. Mega nuta, która czeka na debiut, może jutro, rmfmax.pl. Teraz pytanie, kto w wakacje widział gdzieś na żywo Oskarka? Jakiego Oskarka? No Cymsa był także na naszych imprezach Lator Maxa i otwiera dzisiaj pierwszą piątkę. Oskar Cyms, bez końca.

Wiadomo, że takie soczyste bity są także w grze. To coś ze ścieżki dźwiękowej Grand Theft Auto, część 6. Rhino, naprawdę bardzo soczyście, Travis Scott udowodnił, że wie, co robi. No i teraz czeka na swój debiut w zestawieniu w Polsce, a ma tutaj wielu fanów na pewno. No to wskakujemy, głosujemy, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę, Alex Warren też ma tutaj wielu fanów. Dzisiaj na trzecim, Passenger. RMF Max 3, numer 3.

nie gra w klubie, to najczęściej jest już na siłowni o 6 rano. Joel Corey, jego nowość Don't Go Breaking My Heart. Do tego skacze, do tego pakuje. No to skoro jest na siłce już od 6, to chyba jeszcze trochę i będzie się kładł spać. Joel Corey czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. My na pewno za wcześnie się dzisiaj nie położymy, bo będzie dużo dobrego bitu. Na trzecim w zestawieniu listy Hop Bands w środę Alex Warren, Passenger. Na drugim Robin Schulz, Watermat odświeżają klubowy klasyk Take It Slow. A na miejsce pierwsze wraca nasza polska ekipa. Gibbs, Ego i For Money ponownie na więcej waszych głosów na Hop i jedynka. Ostatni dzień lata. Max. One. One. One. One. Numer

0: Gibbs i Go Foreman i wracają na szczyt listy Hot Bands. Brawa dla was i brawa dla fanów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę dobre Italo Disco. Wróci także Zalia i będą też fajne nowości. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Klubowe podpowiedzi, gdzie warto wpadać na imprezę w najbliższy weekend. Wiem, mamy dopiero środowy wieczór, ale warto sobie wszystko na spokojnie zaplanować. Tu RMF Max Bydgoszcz, to jest Tour de Club. Sprawdzamy, jakie imprezy w tym tygodniu nam się szykują. No i Point oczywiście klasycznie zaprasza do siebie. W piątek będzie impreza urodzinowa Funk D Birthday Takeover. Za muzykę oczywiście DJ Funk D będzie odpowiadał, ale też DJ Mordziński, no i Banan on Sax. Dużo atrakcji na miejscu w Pointie będzie na was czekać. Ale Grey również zaprasza na imprezę, w trakcie której będzie dużo rapu, dużo R&B i numerów, przy których ciężko ustać w miejscu. To będzie Urban Vibes Night w Greyu. Piątek, godzina 22, start tej imprezy. Ale śmiało możecie zaglądać też w sobotę, bo Grey zaprasza również na sobotnią, konkretną imprezę. AWA 3.0 zaprasza również na ten weekend. Impreza od 18 roku życia, DJ Cristo, DJ Quattro. Oni w sobotę będą się nami opiekować.
2: Reklama.
3: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
4: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
3: Ponad 20 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
15: I po reklamie.

Nasz mózg potrafi rozpoznać znajomą piosenkę niemal natychmiast i myślę, że Zalię w tej piosence rozpoznalibyśmy chyba wszyscy po pierwszej nutce, to od razu. Przemek Grobowski, witajcie po 21. No teraz numer, którego może jeszcze nie rozpoznalibyśmy po pierwszej nutce, bo to bardzo świeży beat. Wraca Marshmello, tajemniczy DJ z białym wiadrem na głowie, coraz częściej z gwiazdami. No i tym razem nowy talent, nowy wokal. Gwiazda z Kanady, śpiewa tu Cameron Whitcomb. Jest energia w numerze Hello.

0: I od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra. Jesień oficjalnie nareszcie. Cieszą się jesieniarze, jesieniary. Ale to jest chyba tak, że ta jesień, taka wiecie, we wrześniu i w październiku, to jest inna jesień niż ta w połowie listopada, kiedy jest trochę bardziej ponuro. A za chwilę numer, który nadaje się na każdą porę dnia, rano, po południu i na wieczór. Post Malone i Swae Lee, nasza kolejna nowość, Sunflower.
2: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
2: I po reklamie.

Błyskę to Dawid Podsiadło w RMF Max. Teraz historia pewnego klubowego bitu. Insomnia. To tak naprawdę numer, który powstał rzeczywiście z problemów ze snem, bo Maxi Jazz, wokalista tego zespołu, napisał tekst, inspirując się właśnie bezsennością. Stąd słynne I Can't Get No Sleep. Kawałek stał się jednym z największych klubowych hymnów lat 90. i wrócił do nas ostatnio przecież w nowej wersji, w której śpiewa Bibi Rexa i Faithless New Religion. No na pewno za szybko to dzisiaj nie zaśniemy.

Self-aware wersja Tempo City wieczorowo, tak jeszcze przed snem w RMF Max. A czy macie czasami bardzo realistyczne sny? 85% ludzi doświadczyło tak realistycznego snu, że zaraz po przebudzeniu nie byli w stanie odróżnić, czy działo się to naprawdę. Ja też tak miałem ostatnio, słuchajcie, w szczególności w trakcie drzemek w ciągu dnia, jak się przydarzy. To czasami człowiek się budzi i nie wie, gdzie jest i jaki to dzień tygodnia i która pora roku. Ostatnio to po przebudzeniu miałem wrażenie, że jest czerwiec i wakacje dopiero przed nami, a później przyszło rozczarowanie, niestety. Zanim pójdziecie spać, posłuchamy świetnych numerów. Jej głos też na kolorowe sny Rita Ora u nas, jej Anywhere.

Mata zaskoczył, udowodnił, że może być także królem disco i królem parkietu. Ring My Bell, disco klasyk, odświeża Aicz. Mata nawija, zrobił to doskonale i być może to będzie nasza, wiecie, tak już... Może być także królem disco i królem parkietu. Ring My Bell, disco klasyk, odświeża Aicz. Mata nawija, zrobił to doskonale i być może to będzie nasza, wiecie...

0: innych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.